się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: 2 Stalowa Wola.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2.
1: SK2.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. To rozmowa o tym, jak zachować zimną krew wtedy, gdy liczy się każda sekunda. Pierwsza pomoc może uratować życie, jednak w sytuacjach zagrożenia wiele osób wciąż nie wie, jak właściwie zareagować. O tym, jak pomóc przy nagłym zatrzymaniu krążenia, ataku padaczki, hipoglikemii czy zadławieniu, rozmawiałam z panem Arturem Jabłońskim, ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy i prezesem Fundacji Wizjonary.
2: Dzień dobry, Artur Jabłoński, prezes Fundacji Wizjonary, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz instruktor pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy VR.
3: Czym pańska praca różni się od pracy takiego ratownika medycznego?
2: Nasza praca różni się tym, że na pewno nie jeździmy w karetkach systemowych.
3: Co to znaczy systemowych?
2: Czyli to są karetki, które na co dzień można spotkać na drodze, czyli to są karetki, które wyjeżdżają do zdarzeń nagłych, głównie z podstacji. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy głównie pracuje, no może nie pracuje za dużo słowo, ale też udziela się, działa w ochotniczych strażach pożarnych. Dużo strażaków właśnie jest też ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale też ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy często właśnie jeżdżą w karetkach na transporcie medycznym, transporcie sanitarnym głównie. Zabezpieczają wydarzenia różnych imprez, od festynów, pikników, po jakieś mecze, takie lokalne. Wiadomo, tutaj też prawo jest obszerne w tej kwestii, więc wiadomo, jeżeli to już dochodzi do takiego zabezpieczenia masowego, wtedy już wiadomo, też musi być ratownik medyczny i karetki inne, ale to mówię, to jest bardzo rozbudowany temat. Natomiast głównie ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, potocznie nazywany KPP, jest ratownikiem, który właśnie może zabezpieczać wydarzenia, szkolić z zakresu pierwszej pomocy.
3: O czym dzisiaj będziemy
2: rozmawiać. Właśnie rozmawiać, ale też właśnie, no właśnie jeździć w karetkach transportowych głównie. Dodatkowo u mnie jest trochę też to rozbudowane, bo ten instruktor pierwszej pomocy też pozwala na to, że mogę szkolić właśnie dzieci bądź osoby dorosłe z zakresu pierwszej pomocy, przekazywać tą wiedzę, co jest też ważne i o tym na pewno będziemy mówić, bo jedno jest mieć sprzęt, a drugie umieć go wykorzystać i mieć tą wiedzę, żeby nie bać się tej pomocy udzielić. Tutaj właśnie też ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy różni się tym od ratownika medycznego, że nie może podawać leków, nie może realizować takich czynności stricte ratowniczych, jakieś tam podstawowe jedynie. Nie może podawać leków, ale może podawać tlen. No, to są takie główne właśnie różnice między właśnie ratownikiem medycznym a ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3: To w ramach jeszcze takiego wprowadzenia do naszej dzisiejszej rozmowy, czy mógłby nam pan opowiedzieć o takim swoim najtrudniejszym przypadku, który wymagał właśnie pana szybkiej interwencji medycznej?
2: Pewnie tak, chociaż tak właśnie zastanawiam się, tutaj po głowie mi krążą różne tam sytuacje. Niekoniecznie to były sytuacje z ostatnich teraz pewnie lat, miesięcy. Bardziej jeszcze też jako jeździłem jako strażak ratownik właśnie z kwalifikowanej przemocy w straży. No to były takie sytuacje, gdzie no, mieliśmy zgłoszenie do wypadku drogowego i byliśmy pierwsi. I właśnie dojechaliśmy do takiego wypadku, gdzie były dzieci, dwoje dzieci było z tyłu w fotelikach. Była też ich matka, która kierowała pojazdem. Te wszystkie zdarzenia to raczej jesteśmy na to przygotowani, bo wiemy więcej, po co się też uczyliśmy i się doszkalamy różne kursy też mimo tego czasu pracy. No ale z tymi dziećmi zawsze to jest tak, że ten stres jest większy, jeżeli jedziemy, nie wiemy, co się dzieje. I pamiętam właśnie, to była taka akcja, gdzie no, akurat koledzy poszli tam do matki, myśmy poszli do tych dzieci, żeby je wyciągnąć. No i te dzieci właśnie bardzo płakały. Myśmy właśnie akurat wziąłem tego chłopczyka na ręce. No już po drodze wiedzieliśmy, że są dzieci, więc w samochodzie sobie przygotowaliśmy dwa miski, żeby tym dzieciom dać. I pamiętam, że to dziecko wtedy się bardzo uśmiechnęło, jak tego miska zobaczyło, jak mu dałem. Zanim dojechała Państwowa Straż Pożarna, nasze zadanie było po prostu zebrać wywiad od tych dzieci. Koledzy zbierali tam od matki. Musieliśmy przygotować dokumentację przekazania właśnie tych pacjentów później do karetki, no i pozbierać, co ewentualnie im może dolegać. No i tutaj właśnie też wtedy na razie duży stres, bo wiadomo, że dziecko i tutaj to też generuje ten stres, taki większy. Dwa, że bałem się, bo wiadomo, że do dzieci jest inne podejście i czy uda się z nim kontakt nawiązać. Ten misiek bardzo pomógł i przełamał to. Wtedy też uświadomiłem sobie to, że właśnie

0: czy właśnie, czy coś było po prostu jest, nie? Więc taka sytuacja może to nie była jakaś groźna, bo nic tam dużego się nie stało, tak naprawdę, koniec końców, ale no ten taki duży stres właśnie w dojeździe, w ogóle w tym, czy będzie jakaś możliwość podjęcia kontaktu z takim dzieckiem w ogóle, rozmowy, czy ono będzie chciało rozmawiać z obcą osobą, to chyba to. Natomiast no, były takie sytuacje też, które zostają w pamięci gdzieś tam, no cały czas gdzieś tam krążą, mi się przewijają od czasu do czasu. To też jeszcze ze starszych czasów, bardziej tam z początków fundacji jeszcze i z grupy poszukiwawczej. To były takie sytuacje właśnie, która do dzisiaj mi gdzieś tam cały czas krąży po głowie. To już była sytuacja, gdzie pana się nie udało uratować, co prawda. Przyjechaliśmy tam właśnie podjąć działania na wywiad z rodziną. To był dzień przed Wigilią akurat wtedy. Przyjechaliśmy tam zrobić wywiad z rodziną, bo tam zaginął syn tam państwa w domu. No i robiliśmy z nimi tam takie przesłuchanie, taki wywiad. Policja nas tam o to poprosiła. Zbieraliśmy informacje, na co chorował, gdzie wyszedł, o której wyszedł. No i koniec końców to było gdzieś koło godziny 22. Było tak, że policja przyjechała, stwierdzili, że dzisiaj już nie będziemy podejmować działań, że wrócimy z rana, bo tam był taki dość duży teren też leśny. No ale z kolegą, z drugim ratownikiem, właśnie też skwalifikowany pierwszej pomocy, tak na końcu nas coś tchło, była studnia odsłonięta. No i ten kolega tak mówi, że patrz na tą studnię. Ja mówię, że co myślisz, że studnia? A on tak mówi, no nie, chodź zobaczymy. No i myśmy się nachylili do tej studni, a tam faktycznie ten pan w tej studni był. Zanim straż dojechała, była akurat policja, zanim wezwali tą straż, to trwało bardzo długo. Potem wyciągnęli tego mężczyznę z tej studni, no i w sumie ten widok gdzieś taki, mimo że to nie było gdzieś tam, nie były to pierwsze zwłoki gdzieś tam w mojej karierze ratownika, ale no zrobiło to wrażenie, też gdzieś tam zostało to w głowie i samo to, że to był dzień przed Wigilią tak naprawdę. No i sama ta procedura też była potem długa, wiadomo, że czekaliśmy też na policję, na prokuraturę, straż go wyciągła, plus to, że tam potem wyszedł brat jeszcze na balkon i mówił, że on będzie skakał, więc też ta potem interwencja po naszej stronie w sumie była, bo policjant mówi, że leci tam na górę, trzeba go jakoś przytrzymać, zanim tu przyjedzie karetka, żeby mu dać coś na uspokojenie, więc to myślę, że to były chyba dwie takie sytuacje, które się tam na dłużej zostały. No, a reszta to jest taka normalna, codzienna praca, bo tutaj jeszcze u nas jest trochę inaczej, na przykład w moim wypadku, bo jak prowadzę fundację, to jestem na różnych płaszczyznach. Dzień jest taki nietypowy, bo zaczynamy od jakiegoś transportu, często gdzieś tam jestem na jakimś transporcie, potem jakieś szkolenia często wpada. W międzyczasie jest praca przy komputerze, gdzie też czasami piszę jakieś wnioski, odpowiadam na jakieś wiadomości i ustalamy jakieś różne spotkania, szkolenia. No, po zabezpieczenia gdzieś czasami na weekendzie, często jest też tak, że jesteśmy na jakimś zabezpieczeniu medycznym różnych wydarzeń.
1: Teraz chciałabym przejść już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do tematu pierwszej pomocy, który też powinien być dla każdego z nas takim kluczowym. I tutaj moje pytanie, jakie takie podstawowe umiejętności i wiedzę właśnie z zakresu pierwszej pomocy powinien posiadać każdy z nas? Także osoby właśnie kierujące samochodami czy innymi pojazdami.
0: Każdy z nas, wydaje mi się, że powinien znać takie trzy podstawy najważniejsze, żeby właśnie być w stanie sprawdzić przytomność, oddech takiej osoby oraz wezwać pierwszą pomoc. Wydaje się to bardzo błahe, bo tak z perspektywy, jak się mówi o tym i nie ma się tej sytuacji stresowej, wydaje się to właśnie błahe, ale dojdzie ten stres, jest osoba, która napotka taką osobę, gdzie trzeba udzielić tej pierwszej pomocy, to nawet takie postawy często bywają trudne, bo ten stres paraliżuje. Tu osoby prywatne, które no, często na takie zdarzenia nachodzą, najeżdżają, nie są zobligowane, jeżeli boją się bądź nie umieją tej pierwszej pomocy, żeby zrobić coś więcej, ale mówię, najważniejsze jest sprawdzić przytomność, czy ta osoba jest przytomna. Jeżeli tak, ułożyć pozycję boczną. Na pewno wtedy też ten oddech sprawdzać cały czas do momentu przyjazdu służb, no ale między tym wszystkim właśnie nie zapomnieć wezwać tej pierwszej pomocy, zadzwonić na 112, powiedzieć, gdzie jesteśmy, co się wydarzyło, no i żeby te służby do nas mogły dotrzeć. To są takie najważniejsze chyba rzeczy, które właśnie należy wykonać jako taka osoba postronna, która gdzieś tam spotka taką osobę poszkodowaną.
1: A jeśli już umiemy właśnie udzielić tej pierwszej pomocy poszkodowanemu, to właśnie jakie są najczęstsze błędy, które popełniają takie osoby? Takie najczęściej powielane.
0: Najczęściej powielane błędy? No, wydaje mi się, że tutaj to najczęstszym błędem jest panika i strach właśnie tych osób. Te osoby no, często, mimo że nieraz wydaje się, bo są badania na to, że te osoby deklarują, że potrafią udzielać pierwszej pomocy, ale w sytuacji właśnie już

0: realnego jakiegoś tam zagrożenia, gdzie widzą tą osobę zagrożoną, to poniżej 10% tak naprawdę deklaruje, żeby było w stanie tej pomocy udzielić.
1: Czyli jest problem z tym zachowaniem tej zimnej krwi, tak?
0: Tak, czyli właśnie problem jest z zachowaniem zimnej krwi, z tym, żeby podejść, no i nawet nawiązać ten kontakt z tą osobą, jeżeli ta osoba jest kontaktowa, jest przytomna, dowiedzieć się, co właśnie stało. I mówię, jeżeli nie mamy tej jakiejś tam wiedzy, czy boimy się, bo często właśnie dużo osób, nawet my słyszymy na szkoleniach, te osoby mówią, że się boją. To jest też wynik no, braku edukacji tak naprawdę, bo im więcej ćwiczymy, szkolimy, mamy tej praktyki, to po prostu ten strach jest mniejszy przy takich działaniach. Więc tutaj głównie, no, mówię, ten nacisk na tą edukację na pewno największy. Bo największe błędy, które są, znaczy może nie tylko błędy, ale to bardziej właśnie rzeczy, które tam blokują, to właśnie jest ten strach, panika, stres, który właśnie jest spowodowany tym, że widzimy tą osobę, często właśnie dużo osób mówi, że boją się krwi, więc nie podchodzą, bo boją się krwi i tych wydzielin, które gdzieś tam u tej osoby poszkodowanej mogą też się znajdować.
1: Tutaj pan wspominał o edukacji, że jest bardzo ważna. Jak właśnie zatem pomóc takiej osobie poszkodowanej i ocenić, co powinniśmy zrobić?
0: To w zależności też od sytuacji, w jakiej tą osobę spotkamy. No, dajmy na to, że jeżeli ta osoba gdzieś tam leży, na mieście przechodzimy, leży ta osoba gdzieś na chodniku, podejdziemy, wiadomo, sprawdzamy pierwsze, czy jest bezpiecznie, bo to jest najważniejsze, żeby nie było dwóch osób poszkodowanych. Potem podchodzimy, potrząsamy tą osobę, wołamy, czy ta osoba jest w kontakcie, czy ona nas słyszy. Potem też, wiadomo, sprawdzamy oddech przez 10 sekund, sprawdzamy, czy ta osoba właśnie oddycha, czy unosi się klatka piersiowa, czy jest ten oddech zachowany.
1: Czy przykładamy po prostu dłoń do ust poszkodowanego? Czy...
0: Nie, przykładamy głowę, ale tak tą stroną, abyśmy widzieli też jednocześnie brzuch tej osoby poszkodowanej, czy się unosi. I tutaj właśnie też będziemy i słyszeć, czy te oddechy są, będziemy też czuli na, po prostu na swojej twarzy ten oddech. No i dwa, oczami będziemy też widzieli, czy ta klatka piersiowa się podnosi. No jeżeli taka osoba oddycha, no jest może nie w kontakcie, ale przynajmniej oddycha, wtedy układamy taką osobę w pozycji bocznej. No jeżeli mamy czym, to okrywamy, żeby też się nie wychłodziła. No i wiadomo, wtedy najważniejsze jest to, żebyśmy zadzwonili po tą pierwszą pomoc przez 112. Jeżeli też jest to sytuacja na mieście, gdzie tych osób jest więcej, zawsze możemy kogoś poprosić o pomoc, żeby nam ktoś pomógł. No tutaj to jest też takie psychologiczne, że proszenie tak ogólnie, żeby to tylko rzucić się słowem, że potrzebuję pomocy, nie zawsze działa, bo to jest taka też odpowiedzialność społeczna, że dopóki nie wskażemy na przykład, że pani, nie wiem, pani w czerwonej kurtce, proszę nie zadzwonić pod numer 112, to każdy będzie się tego oglądał i niekoniecznie będzie chciał to zrobić. Natomiast jeżeli wskażemy już kogoś konkretnie, że ta i ta osoba, proszę zadzwonić po pierwszą pomoc, ta osoba będzie musiała na pomoc, będzie też czuła taką odpowiedzialność i presję społeczną, że została wybrana, że musi nam pomóc.
1: A jeśli właśnie ta osoba, którą spotkamy na swojej drodze, właśnie widzimy, że ona nie oddycha, to co wtedy powinniśmy zrobić?
0: No wtedy na pewno musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: I na czym ona polega?
0: Ona polega na uciskaniu klatki piersiowej poszkodowanego oraz wdechach ratowniczych. Tutaj od czasu COVID-u odstępuje się od tych wdechów, tym bardziej jeżeli nie znamy takiej osoby, jest osoba gdzieś w przestrzeni publicznej, wtedy możemy odstąpić od takich wdechów. Na pewno wtedy uciskamy klatkę piersiową do przyjazdu służb. Też w międzyczasie musimy zadzwonić na 112, żeby wezwać służby w międzyczasie. Tutaj właśnie najwygodniej jest teraz, bo każdy ma przy sobie smartfona, więc możemy po prostu na głośno mówiącym przed wystąpieniem do tej resuscytacji, jeżeli już sprawdzimy, czy ta osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, układamy ją po prostu leżąco na tym chodniku. Wiadomo, że to też musi właśnie być twarda powierzchnia, więc ewentualnie jeżeli jest jakieś miękkie, no to musimy ją ściągnąć, położyć na coś twardego, właśnie chodnik. Sprawdzamy, czy jest bezpiecznie przede wszystkim, bo od tego zaczynamy zawsze. Dzwonimy sobie na 112 na głośno mówiącym i w międzyczasie, jak my tutaj już tą osobę uciskamy, to w tym czasie rozmawiamy też z dyspozytorem, któremu tam przekazujemy informacje, co się stało, ile ta osoba może mieć mniej więcej lat, gdzie jesteśmy. No i tutaj jest też dobra zasada, że jeżeli jest defibrylator gdzieś w okolicy, to żebyśmy ten defibrylator w jakiś sposób pozyskali. Zasada jest też taka, że jeżeli wiemy, gdzie znajduje się to AED, to jeżeli mamy świadomość, że w ciągu minuty będziemy mogli pobiec pod AED i wrócić z nim do tej osoby poszkodowanej, to biegniemy. Jeżeli wiemy, że to zajmie nam dłużej niż minutę, to wtedy odpuszczamy i prosimy kogoś właśnie z ludzi w okolicy, nawołujemy tej pomocy, żeby ktoś nam przyniósł. bo też chodzi o to, żeby nie przestawać tutaj tej osoby uciskać, bo bardzo ważne...
1: Nie zostawiać jej samej.
0: Też nie zostawiać jej samej, dwa, żeby nie przestawać jej uciskać, bo tutaj chodzi też o to, żeby ta krew natleniona, którą pompujemy poprzez te uciski, trafiała do mózgu, żeby ten mózg nie obumarł. Natomiast no, są mapy AED, gdzie możemy sobie sprawdzić, gdzie takie AED jest. Więc jeżeli, albo może być też taka sytuacja, że po prostu szliśmy wcześniej gdzieś tam i widzieliśmy AED, że właśnie wisi na jakimś budynku ogólnodostępne, no to wtedy możemy tą osobę na tą chwilę zostawić, podbiec, wziąć to AED na szybko. Ale mówię, to przeważnie jest taka zasada, że jeżeli wiemy, że w ciągu minuty będziemy w stanie podbiec, wrócić z tym AED, to to robimy. Jeżeli nie mamy pewności, czy to AED tam jest faktycznie w tym miejscu, to lepiej uciskać po prostu cały czas, być w kontakcie z dyspozytorem. No i wiadomo, że jeżeli ktoś będzie przechodził, a jest to miejsce takie, że te osoby gdzieś tam mogą przechodzić koło nas, to po prostu poprosić w taki sam sposób, też nie ogólnie mówiąc, tylko też konkretnie.
1: Wskazać
0: konkretną osobę, że słuchaj, na przykład, nie wiem, w radiu SK na zewnątrz wisi AED, pobiegnij, przynieś to AED i pomóż mi tutaj udzielać pierwszą pomoc.
1: To gdzie w takim razie, właśnie w takiej sytuacji kryzysowej, mieszkańcy Podkarpacia mogą właśnie szukać takiego sprzętu, czyli defibrylatora AED?
0: No takie AED znajdziemy głównie w większych miastach, właśnie typu Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, ale też często się zdarza i my kładziemy duży nacisk właśnie na to, żeby też był w mniejszych miejscowościach, bo tam te służby dojeżdżają nieco dłużej.
1: Też w jednostkach chyba OSP teraz
0: też,
1: się pojawiają.
0: Też w jednostkach OSP dużo właśnie z tego programu obrony ludności. Teraz tam są zakupy, więc dużo jednostek jest wyposażanych w takie właśnie sprzęty, ale głównie takie AED możemy znaleźć w różnych instytucjach publicznych, właśnie radiach, urzędach miasta, gmin, galeriach handlowych, szkołach, przedszkolach, stacjach paliw. I tutaj właśnie jest też mapka, gdzie możemy sobie zweryfikować, gdzie takie AED w najbliższej okolicy naszej się znajduje. Ale no, z tego co widzimy, są duże białe plamy tych AED właśnie. Szczególnie to są właśnie takie mniejsze miejscowości, gdzie no, my staramy się teraz odzywać do różnych instytucji, przedszkoli i pomagać im pozyskiwać pieniądze na takie AED ogólnodostępne.
1: A to są duże koszta właśnie, żeby kupić taki defibrylator?
0: Kiedyś te urządzenia były dużo droższe, teraz jest z tym znacznie łatwiej, bo ceny spadły, więc taki zestaw ze skrzynką zewnętrzną, z taką szafką zewnętrzną właśnie na AED możemy kupić tam w granicach 7-8 tysięcy.
1: Tyle albo aż tyle, nie? Żeby uratować.
0: Tyle albo aż tyle. Właśnie tutaj mówię, to nie są już takie kwoty jak kilka lat temu, że to było powyżej 10 tysięcy i to była już duża kwota. Natomiast są też tańsze opcje, bo jeżeli to AED będzie w budynku, będzie to gdzieś zamontowane w cieple, to nie potrzebujemy szafki takiej zewnętrznej i ogrzewanej. Więc wtedy to spada tam do około 6-6,5-7 tysięcy. Myślę, wydaje, że w takiej widełka można byłoby już kupić coś rozsądnego, fajnego, które by mogło uratować to życie w razie potrzeby. No tak jak się mówimy, kładziemy nacisk teraz na te mniejsze miejscowości, bo widzimy, że tam jest problem, bo jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, zdarzenia, jeżeli byłoby to takie AED ogólnodostępne, zawsze uratuje sytuację, bo jeżeli takie AED mamy przy sobie i w pierwszych tych minutach od zatrzymania krążenia takiej osoby przykleimy takie elektrody do poszkodowanego, zwiększamy jego szanse między 50-70%, a znowu brak takiego AED, to każda minuta nawet naszej resuscytacji, którą wykonujemy ręcznie bez takiego urządzenia, zmniejsza szanse takiego poszkodowanego około 10%.
1: To jak właśnie w takim razie powinniśmy korzystać prawidłowo właśnie z takiego urządzenia?
0: No, sam defibrylator jest bardzo intuicyjnym urządzeniem, więc jeżeli właśnie znajdziemy taką osobę, gdzieś to AED znajdziemy i ktoś tam przyniesie, bo sami przyniesiemy, po prostu po otwarciu takiego AED mamy zawsze duży zielony przycisk. Przeważnie wszystkie urządzenia z różnych marek taki przycisk mają, żeby był jednakowy, żeby każdy wiedział właśnie, jak go włączyć, więc ten zielony przycisk służy do włączenia. I jak włączymy już takie urządzenie, wtedy to urządzenie zaczyna nam mówić po kolei, co mamy robić, czyli właśnie mamy osłonić klatkę piersiową, sprawdzić, czy jest bezpiecznie, zadzwonić pod 112, wyciągnąć elektrody, które są przeważnie gdzieś tam na urządzeniu bądź z tyłu za urządzeniem, w zależności od modelu. Przyklejamy te elektrody na poszkodowanego i po przyklejeniu tych elektrod do poszkodowanego urządzenie właśnie nam mówi, że będzie wykonywało analizę serca, więc więc prosi o odsunięcie się i nie dotykanie tego poszkodowanego. I wtedy w zależności, co ta analiza wykaże z tym poszkodowanym, wtedy dalej taki defibrylator nam będzie mówił, czy jest potrzebne wyładowanie. I tutaj są też dwie drogi, bo jest automatyczny defibrylator i półautomatyczny. Automatyczny różni się tym, że jeżeli będzie potrzebne to wyładowanie, on sam to wyładowanie zrobi i wtedy nam powie, że dotykanie poszkodowanego jest bezpieczne i możemy dalej prowadzić to uciskanie klatki piersiowej. Bądź jeżeli to będzie półautomatyczny, to wtedy zaświeci nam się takie migające pomarańczowe znowu przycisk z takim piorunem i wtedy będziemy musieli sami wykonać to wyładowanie, nacisnąć ten przycisk i też po tym wyładowaniu też urządzenie nam powie, że jest już bezpieczne, że możemy podejść do poszkodowanego i kontynuujemy dalej tą resuscytację. I za jakiś czas, tam po kilku seriach, przeważnie to jest 4-5 serii takich uciśnięć, po 30 razy, no to wtedy urządzenie znowu będzie robiło analizę, znowu prosi nas o odsunięcie się od tego poszkodowanego i tak po prostu albo do odzyskania przytomności takiej osoby, albo do przyjazdu, wiadomo, służb ratowniczych, z którym przekażemy tego pacjenta. No tutaj też potem wchodzimy dalej, bo jeżeli mamy z kim się zmienić na tę resuscytację, jest druga osoba, która może nas zamienić, to też jest to bardzo wskazane, bo wiadomo, to jest bardzo ciężka praca i tutaj po jakimś tam czasie te nasze uciski mogą nie być tak efektywne jak na samym początku, więc jeżeli mamy się z kimś zmienić, to też jak najbardziej jest to na plus, żebyśmy się zmienili z taką drugą osobą, która nam pomoże.
1: Dobrze, no to tutaj mieliśmy ten przypadek nagłego zatrzymania krążenia i jak powinniśmy używać defibrylatora, a teraz chciałabym przejść do kolejnych takich właśnie sytuacji medycznych, które mogą nas właśnie spotkać każdego dnia i myślę, że teraz moglibyśmy porozmawiać o tym, jak powinniśmy się zachować, kiedy na przykład widzimy na chodniku osobę leżącą, która ma wyraźne drgawki, czyli pewnie ma atak padaczki. Co powinniśmy zrobić?
0: No tutaj jak widzimy taką osobę, na pewno musimy podejść, pomóc tej osobie w taki sposób, żeby podłożyć coś miękkiego pod głowę, żeby ta osoba podczas tych drgawek nie uszkodziła sobie jeszcze dodatkowo głowy.
1: Czyli kurtkę, czy
0: więc
1: coś
0: na pewno
1: takiego?
0: Jak mamy jakąś kurtkę przy sobie, jakiś sweter, cokolwiek możemy podłożyć pod tą głowę, żeby ta osoba nie uderzała tą głową podczas tego ataku. Na pewno ją przytrzymujemy, czyli też właśnie przytrzymujemy głowę, żeby no, zminimalizować te takie dodatkowe urazy, które mogą wyjść wokół.
1: Też mi się wydaje, że chyba jeśli ten atak jest taki dość silny, to chyba jedna osoba to nie wystarczy, nie? Żeby przytrzymać właśnie taką osobę.
0: No właśnie dobrze by było mieć kogoś drugiego właśnie też. No,
1: wskazać konkretną
0: też właśnie
1: osobę.
0: Wskazać jakąś osobę. Na pewno zaraz jak już tutaj podłożymy coś pod tą głowę i będziemy przytrzymywać tą głowę, to też zadzwonić po 112, bo te ataki padaczki też różnie się kończą. Często jest to łagodnie, gdzieś tam przejdzie, ta osoba się ocknie, ale mimo wszystko warto, żeby też służby ją zobaczyły i tam jakieś badania wykonały, bo też nie wiemy, jaki był powód tego ataku tak naprawdę, co go spowodowało co się wydarzyło wcześniej po prostu przed tym atakiem. Więc na pewno dzwonimy po 112, w międzyczasie właśnie podkładamy coś pod głowę, przytrzymujemy no i czekamy do ustania tego ataku, bo często jest tak, że ten atak po kilku minutach on ustępuje, no i ta osoba być może wróci do normalnego kontaktu. Sam miałem jakiś taki przypadek na Festynie, że właśnie też ratowaliśmy taką osobę, no i ta osoba właśnie wróciła tam po, nie wiem, 2-3 minutach taki atak puścił i ta osoba w ogóle normalnie zaczęła z nami rozmawiać i nawet nie była świadoma tego, że miała taki atak. No ale niestety po gdzieś tam 10-15 minutach ten atak powrócił i miała drugi taki atak. W międzyczasie już było służby powiadomione, więc przyjechała karetka akurat na ten drugi atak. No i tą osobę zabrały do szpitala, więc tutaj mówię, no na pewno przytrzymujemy tą głowę, jeżeli jest druga osoba, możemy też tam przytrzymać inne kończyny. Podkładamy coś pod głowę, żeby było coś miękkiego, żeby ta osoba sobie nie zrobiła jakichś tam dodatkowych obrażeń niepotrzebnych. No i po prostu dzwonimy po 112. Jeżeli taka osoba się ocknie, ten atak po prostu ustąpi, to możemy też tą osobę wtedy położyć w pozycji bocznej i bezpiecznej. No i jeżeli mamy czymś okryć tą osobę, wiadomo, jakaś folia NFC, czy właśnie kurtka, kod, różne sytuacje w zależności od miejsca, gdzie taką osobę znajdziemy.
1: I inną też taką bardzo często występującą chorobą wśród nie tylko mieszkańców Podkarpacia, ale też generalnie Polski jest cukrzyca. I często też możemy spotkać właśnie na swojej drodze osobę, której na przykład spadł cukier. Nie wiem, jak się to tak fachowo, medycznie nazywa, ale też wtedy możemy zaobserwować, że ta osoba dziwnie się zachowuje. I właśnie jak w takiej sytuacji też powinniśmy się zachować?
0: Tak, no tutaj właśnie to jest głównie hipoglikemia, czyli właśnie niedocukrzenie organizmu. To jest właśnie nagły spadek cukru u takiej osoby, która ma cukrzycę. Tutaj
1: jak wyglądają te objawy właśnie?
0: No, główne objawy to właśnie jest nadmierna potliwość, bełkotliwa rozmowa. No, ta osoba też czuje kołatanie serca, czuje duży głód. No tu możemy też to pomylić z alkoholem, że ta osoba może być pod wpływem alkoholu, bo no, też nieraz czuć alkohol od takiej osoby. No właśnie dlatego zawsze jest dobrze sprawdzić, zareagować, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba jest faktycznie pijana, czy może właśnie mieć hipoglikemię. No tutaj co możemy zrobić na szybko, jeżeli mamy jakiś sklep, czy mamy coś przy sobie, jakieś słodycze, cukierki, kole, bo kola w sumie najszybciej podnosi cukier, możemy takiej osobie podać. Ale no też bezwłocznie jednak no dobrze wezwać służby, bo takie służby mogą podać kroplówkę z glukozą i podnieść poziom cukru takiej osobie w bezpieczny sposób. No ale w sytuacjach domowych, czy właśnie gdzieś na zewnątrz, jeżeli taką osobę znajdziemy, no możemy w taki sposób też tej osobie właśnie pomóc. No ale no, każde gdzieś tam zdarzenie mimo wszystko kwalifikuje się do tego, żeby wezwać te służby i najlepiej mieć czyste sumienie i przekazać taką osobę właśnie pod odpowiednią po prostu opiekę.
1: No i myślę, takim ostatnim, najczęściej występującym przypadkiem, który wymaga takiej interwencji, może medycznej, nie wiem, czy dobrze to nazywam, jest na pewno przypadek zadławienia, czy to właśnie lekami, czy jedzeniem. I jak właśnie w takiej sytuacji zareagować, jak pomóc bliskiej osobie, czy innej osobie potrzebującej naszej pomocy?
0: No to jest taka sytuacja częsta, bo nawet jak jeździmy po szkoleniach w szkołach, często pytamy, pokazujemy właśnie te zadławienia, jak reagować, bo mamy takie specjalne kamizelki, na których możemy pokazać to zadławienie, w jaki sposób taką osobę uratować.
1: A to są jakieś takie kamizelki, nie wiem, z poduszkami powietrznymi, czy coś takiego?
0: Jest taka kamizelka, która ma z przodu taką jakby gruszkę, taki balonik, z rurką imitującą właśnie drogi oddechowe, do której wkładamy taką małego cukierka i po prostu tą osobę trzeba ucisnąć w odpowiednim miejscu i wtedy po prostu ten cukierek wypada. I w ten sposób uczymy dzieci bądź dorosłych. Mamy kamizelki dla dorosłych i dla dzieci. Uczymy właśnie, jak taką osobę można odkrztusić, ale ogólnie no i tutaj właśnie, jak zawsze pytamy te dzieci, czy nauczycielki, czy tam dzieci słuchają, to właśnie nauczycielki mówią, że jest duży problem, bo dzieci jednak biegają z cukierkami, z chipsami, z gumami i często gdzieś tam do tych zadławień dochodzi w szkole, więc tam pokazujemy tak, że ubieramy tą kamizelkę na takie dziecko bądź osobę dorosłą. Procedura jest taka też, że no, ta druga osoba staje za tą osobą, która ma ubraną tą kamizelkę. No tak samo jest w życiu normalnym w sumie, no to tylko będzie bez tej kamizelki, wiadomo, że stajemy za tą osobą poszkodowaną, która się tam gdzieś dusi. Pierwsze, wiadomo, nakłaniamy tą osobę do kaszlu, bo często jest tak, że ten kaszel może nam pomóc w pozbyciu się tego ciała obcego, które tam będzie w tych drogach oddechowych. Natomiast jeżeli ten kaszel nie pomoże nam odkrztusić tej rzeczy, bo może być to już nieco głębiej, to wtedy właśnie stajemy za tą osobą, łapiemy ją tak od przodu jedną ręką i wtedy drugą ręką, tak w formie łopatki tutaj dołem dłoni, energicznie uderzamy 5 razy tutaj w plec, tak w linię żeber i też dalej namawiamy tą osobę, żeby kaszlała. Jeżeli to nie pomoże, to wtedy bierzemy sobie 2 ręce za tą osobę poszkodowaną, tak ją chwytamy pod łopatkami i uciskamy właśnie jak jest linia nadbrzusza, uciskamy dość mocno i wykonujemy tą pięścią taki uchwyt, że dociskamy mocno do siebie i przykręcamy. To jest taki tak zwany chwyt Hemlischia. W ten sposób po prostu ta rzecz, która tam może być, czy tam jakiś cukierek właśnie, chips, guma, cokolwiek, co tam ta osoba zjadła, no na pewno ta rzecz wyjdzie.
1: A co w takich może mniej drastycznych przypadkach, jak na przykład zadławimy się na przykład śliną albo jakimś napojem? Co wtedy robić?
0: No tutaj w takiej sytuacji, jeżeli to nie jest jakieś takie ciało obce, które jest tam takiej konsystencji twardej, to wystarczy właśnie tą osobę namawiać do kaszlenia i na pewno te uderzenia między łopatkami wykonywać. No to powinno w takich sytuacjach, gdzie to było właśnie śliną, wodą, herbatą, innymi substancjami właśnie płynnymi, pomóc.
2: W codziennym życiu jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa, zarówno podczas uprawiania sportu, prac w ogrodzie czy spacerów po lesie. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest wiedza o tym, jak postępować w sytuacjach takich jak złamanie, krwotok czy nagły wypadek, zarówno gdy sami jesteśmy poszkodowani, jak i gdy ktoś inny potrzebuje naszej pomocy. W rozmowie z panem Arturem Jabłońskim, ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy i prezesem Fundacji Wizjonary, omawiamy praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie apteczki samochodowej i metody radzenia sobie ze stresem. Posłuchajcie sami.
1: Zdarzeniem, które może nam się przytrafić na przykład podczas uprawiania sportu, czy na przykład przy uprawianiu jakichś takich, nie wiem, prac w ogrodzie czy w lesie, mogą być złamania. I jak właśnie się zachować, kiedy my jesteśmy tą osobą poszkodowaną, a kiedy właśnie widzimy na przykład, że komuś dzieje się krzywda?
0: No tutaj to też w zależności, jakie złamanie, czy to jest złamanie otwarte, gdzie faktycznie widzimy tą kość na wierzchu i mamy jeszcze krwotok do tego, czy to jest złamanie takie, którego nie widać, ale po prostu no, boli, ta osoba nie może się o własnych siłach przemieszczać. Na pewno tutaj musimy taką kończynę unieruchomić, jeżeli to jest złamanie takie, którego nie widać, no to po prostu unieruchamiamy tą kończynę.
1: W jaki sposób?
0: Tym, co mamy. No jeżeli to jest sytuacja gdzieś koło domu, w lesie, mamy jakąś gałąź, nie wiem, mamy jakąś deskę, możemy ją po prostu przybandażować, czy tam związać czymś do tej nogi, żeby ta noga...
1: Paskiem do spodni albo czymś takim?
0: Też. Wszystko, co mamy, co może nam się przydać, co nam przychodzi do głowy, możemy użyć. Tutaj zasada jest taka, żeby po usztywnieniu tej kończyny, jak najmniej tą kończyną ta osoba mogła ruszać, żeby nie wykonywać już więcej ruchów, żeby nie dochodziło do jakichś tam kolejnych niepotrzebnych kontuzji. No i dalej wiadomo, jeżeli jesteśmy w stanie tą osobę jakoś sami przetransportować, możemy ją sami zawieźć do szpitala. Jeżeli to jest gdzieś w lesie głęboko i ciężko nam tą osobę będzie przetransportować, ta osoba, jeżeli to będzie złamanie nogi, wiadomo, ta osoba nie da rady pójść z nami, no to wtedy musimy wezwać jakieś służby, które nam pomogą tą osobę wydobyć po prostu z tego lasu i przetransportują. Natomiast jeżeli chodzi o złamania już otwarte, tutaj jest nieco skomplikowana sytuacja, bo musimy działać dwojako. Raz, że musimy tą kończynę usztywnić też właśnie tym, co mamy, bo wiadomo, jeżeli to jesteśmy już służbami, tak jak tutaj my tam gdzieś działamy, to mamy do tego odpowiednie szyny klamera tak zwane, które stosujemy, usztywniamy. Jeżeli to jest sytuacja właśnie w lesie, w domu, no to bierzemy to, co mamy, czyli właśnie tak jak mówię, jakaś, nie wiem, deska, patyk, co tam znajdziemy twardego, co możemy obwiązać do tej nogi, żeby usztywnić i nie robić już tych dodatkowych urazów. Ale no, przy złamaniu otwartym dodatkowo jest to, że mamy ten krwotok, który musimy zatamować, więc też... No, nikt z nas raczej z bandażami nie chodzi, no chyba, że idziemy tam w górki, no to ta apteczka podstawowej pierwszej pomocy też jest wymagana. Wtedy wiadomo, jakimś bandażem to będziemy dociskać i bandażować. No, ale jeżeli nie mamy takich rzeczy, no to bierzemy wszystko, co mamy, czyli właśnie koszulka, nie wiem, jakaś kurtka, cokolwiek, co możemy przyłożyć. Wiadomo, musi być coś pierwsze czystego na tą ranę położonego, co mamy. Później właśnie dokładamy jakieś kolejne warstwy, tak żeby dociskać między innymi. No tutaj przy złamaniu otwartym już raczej będziemy musieli na pewno wezwać te służby, bo tutaj też gra czas, żeby ta osoba nam się nie wykrwawiła, więc tutaj też dzwonimy 112, mówimy, jaka sytuacja, przekazujemy wszystko na 112 tej osobie, z którą rozmawiamy. No i po prostu wtedy wzywamy służby. Do tego czasu na pewno staramy się uciskać to miejsce, skąd krwawi, żeby ten krwotok powstrzymać. No i po prostu w miarę możliwości no dokładamy kolejne warstwy, jeżeli nam przecieka. Mówię, tutaj to też ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, w zależności, gdzie ten wypadek będzie miał miejsce. Czy to właśnie będzie w domu, bo tutaj wiadomo, w domu będziemy mieli jakąś apteczkę, będziemy mogli skorzystać korzystać z jakichś bandaży, gaz i innych rzeczy, które nam ułatwią takie zadanie. Co innego, jeżeli taki wypadek będzie miał miejsce właśnie w lesie, czy gdzieś dalej od zabudowań, gdzie będziemy zdani na siebie i na to, co mamy tak naprawdę przy sobie. Czyli właśnie jakiś tam pasek do spodni, tak jak pani mówiła, mamy, nie wiem, jakieś tam kurtkę, koszulkę, jakieś materiały, no takie rzeczy, którymi będziemy mogli się gdzieś tam wesprzeć. Tutaj tak samo właśnie przy zwichnięciach różnych barków postępujemy podobnie, bo w zależności gdzie to się wydarzy. Jeżeli to jest gdzieś w terenie, możemy to ustabilizować tym, co mamy właśnie, czyli też właśnie jakieś koszulki, inne rzeczy, które mamy. Jeżeli to jest w sytuacji w domu, w biurze, gdzie są apteczki dostępne, są tak zwane chusty trójkątne, mamy bandaże, więc możemy w ten sposób to unieruchomić. No i wiadomo, z tym już dalej jedziemy do szpitala, gdzie udzielą nam pierwszej pomocy. No wracając tutaj właśnie do tych złamań z krzywotokiem, to tak jak mówię, no tutaj też podstawą jest wezwanie pierwszej pomocy, czyli jak najszybsze zadzwonienie na 112. Wtedy po prostu uciskamy, tak jak mówiłem wcześniej, uciskamy to miejsce, skąd jest ten krzywotok, dokładamy kolejne warstwy tym, czym dysponujemy, żeby ten krzywotok powstrzymać. No obwiązujemy też tą nogę do czegoś, czy rękę do czegoś, co jest sztywne, żeby ten uraz nie postępował przy jakimś tam dotykaniu, no i po prostu jak najmniej ruszamy tą kończyną do czasu przyjazdu służb.
1: Pozostając właśnie w tym temacie krwotoku, o którym pan wspomniał, właśnie przy okazji właśnie różnych urazów, taki właśnie uraz jak krwotok może nam się przydarzyć na przykład podczas wypadku drogowego. Zarówno jeśli jesteśmy jego uczestnikiem, jak i na przykład świadkiem. Jak właśnie zachować się w takiej sytuacji?
0: No tutaj jako takie osoby cywilne, postronne, mamy ograniczone możliwości, ale najważniejsze jest właśnie, już po raz kolejny podczas dzisiejszej rozmowy mówiła się o tym, żeby wezwać tę pierwszą pomoc. To jest najważniejsze. Sprawdzić, czy jest bezpiecznie. I tutaj no też kwestia tego, że jeżeli ta osoba jest w samochodzie, możemy ewakuować. Na pewno musimy ewakuować do bezpieczniejszego miejsca niż ten samochód z wypadku. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, którą możemy wykonać jako osoba taka cywilna, poboczna, to właśnie zadzwonienie na 112, ewakuację tej osoby, jeżeli jest taka możliwość, i uciskanie miejsca krwotoku. Bo tak naprawdę tutaj nic więcej nie możemy zrobić. Jak tylko uciskać to miejsce tego krwotoku, skąd ta krew będzie się wydobywała, i po prostu przekazać taką osobę właśnie no, służbom, które przyjadą, będą mogły coś więcej zrobić. To jest tak właśnie pokrótce dla takich osób, które no, nie mają jakiejś tam wiedzy, boją się. No, ten krwotok jest też w zależności, skąd ten krwotok mamy, ale no, jedynym dla takich cywilnych osób to właśnie jest to uciskanie tego miejsca krwotoku, zaopatrzenie go w ten sposób. Możemy też zrobić jakiś tam opatrunek uciskowy, bądź właśnie też dodatkowo przytrzymywać to miejsce, no, w zależności też od sytuacji, w którym miejscu jest ten krwotok, czym on jest spowodowany. No i wezwanie tych służb, które potem dalej będą mogły już fachowo udzielić tej pomocy, zaopatrzyć taką osobę.
1: A jak to jest właśnie z tym przyjazdem właśnie służb do takich właśnie nagłych wypadków, do właśnie osób rannych? Jak to wygląda na Podkarpaciu? Do jakich właśnie wypadków wyjeżdżają właśnie karetki tutaj u nas? Czy to są właśnie takie zdarzenia właśnie drogowe, jakieś wypadki na drogach, czy to są jakieś schorzenia, które po prostu przytrafiły nam się na przykład w domu?
0: No tutaj bardziej mogę też odpowiedzieć jako strażak ratownik, bo to też gdzieś tam jeździłem właśnie jako też ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy, ale też strażak ochotniczy. Głównie to były właśnie jakieś kolizje drogowe, czyli właśnie wypadki, kolizje drogowe. No były też sytuacje domowe, no często ostatnimi czasy zdarza się, że właśnie też straż właśnie z ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy jest wzywana do zatrzymania krążenia. Tych wyjazdów nawet w tym roku, z tego co śledziłem u siebie tam w jednostce, było kilkanaście, więc no tutaj głównie też są takie nie stricte same też kolizje, nie same wypadki, ale też właśnie zatrzymanie krążenia, które dość często ostatnio no właśnie nawet i straż jest dysponowana do takich zdarzeń. Też dużo jest wypadków związanych z hulajnogami w przestrzeni publicznej.
1: Jak radzi pan sobie z takim stresem właśnie podczas wyjazdu do takiego wypadku?
0: No, szczerze mówiąc, zawsze gdzieś to zostaje, bo nawet te zdarzenia, które gdzieś tam wcześniej, czy te poszukiwania, które prowadziliśmy dość długo, bo było ich ponad 120 przez 5 lat, czy te zdarzenia właśnie tutaj nawet no, ze straży, gdzie tam też się udzielałem, udzielam i brałem udział. Nawet teraz, chociaż teraz mówię, teraz bardziej działamy w transporcie, więc tutaj mamy trochę spokojniejszą sytuację, nie wyjeżdżamy stricte typowo do jakichś tam zdarzeń. No zostają, zostaje to w głowie, na pewno gdzieś tam to wraca. No w naszym wypadku, znaczy tak, tu jeszcze też trzeba rozdzielić, mówię, jeżeli są to służby państwowe, no gdzieś tam mają dostęp do tego psychologa, często jest trochę łatwiej. U nas gdzieś to zostaje, ale też warto mieć jakieś wsparcie miejskim, porozmawiać nawet o tym, żeby nie dusić tej sytuacji w sobie gdzieś tam, tylko starać się gdzieś ją tam wyrzucić na zewnątrz, porozmawiać z kimś bliskim na przykład. No, każdy ma jakieś inne podejście do tego, inaczej sobie radzi z tym stresem. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno jakieś spacery dość długie, bo lubię gdzieś tam na weekenda chodzić po Bieszczadach, jeżeli jest czas, więc takie spacery dużo dają, bo można sobie poukładać to w głowie, przemyśleć różne rzeczy i czasami nawet takie obwinianie siebie, że można było zrobić coś więcej jeszcze. Więc tutaj jest ten czas, żeby sobie to poukładać, przemyśleć tą sytuację gdzieś tam i odświeżyć tą głowę. No ale no też no ja po sobie właśnie widzę, że mówię, no takie spacery bądź uprawianie sportu dużo daje gdzieś tam, żeby tą głowę odciążyć od tych sytuacji, nie myśleć, nie wracać się do tego, co było i co zrobiliśmy i też tego obwiniania się, że można było jeszcze coś może lepiej zrobić.
1: Często właśnie stres, strach właśnie powstrzymuje nas przed udzieleniem pierwszej pomocy. Mówię nas w takim kontekście no, takich zwykłych osób, nie? Które nie pracują właśnie w służbach ratowniczych. Jak właśnie my, właśnie tacy zwykli kowalscy możemy właśnie radzić sobie z takim właśnie strachem, stresem przed działaniem?
0: No tutaj to właśnie na pewno jest ten problem, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, że to jest brak tej edukacji, bo jeżeli byśmy mieli łatwiejszy dostęp i też ludzie chcieli się edukować, bo nie zawsze też jest chęć tutaj tej edukacji, takiej pierwszej pomocy, to na pewno ci ludzie nie czuliby takiego stresu, bo no, nie ma co ukrywać, stres jest tutaj duży, wiadomo, że tutaj jest walka o czyjeś zdrowie, życie. No i się składa kilka czynników. Raz, że się boimy, że możemy coś zrobić tej osobie jeszcze gorszego. Dwa, że boimy się na przykład użyć, bo nie wiemy, jak użyć na przykład takiego AED, który gdzieś tam wisi w przestrzeni. Dwa, że na przykład dawno mieliśmy szkolenie i nie pamiętamy. I tutaj jest kilka takich składników, które na ten stres odpowiadają.
1: To jak w takim razie często powinniśmy właśnie odświeżać swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy?
0: No my tak mówimy, nieraz ktoś nas się pyta, jak często. My mówimy, że najlepiej właśnie raz do roku, dwa razy do roku. No, nie ma jednego takiego przepisu, który by nakazywał na przykład w firmach, w szkołach, instytucjach, żeby to było na przykład raz do roku czy raz na dwa lata. Nad czym trochę ubolewamy, bo to już nie chodzi też o to, że tam ktoś na tym zarobi pieniążki, bo kogoś tam przeszkoli, ale ta wiedza jest potrzebna, ratująca życie, więc tutaj jest też to, że im więcej byłoby tych szkoleń dostępnych dla ludzi, czy to właśnie w firmach, szkołach, urzędach różnych i ci ludzie byliby bardziej obyci właśnie z tym sprzętem, z fantomem, z AED, z różnymi innymi rzeczami, łatwiej byłoby im też na pewno udzielić tej pierwszej pomocy i nie byłoby takiego oporu przed tym, jak już tą osobę gdzieś tam znajdą.
1: Czyli myśli pan, że taka edukacja powinna być obowiązkowa, czy to właśnie w szkołach, czy to w takich właśnie firmach?
0: Myślę, że tak właśnie, że tutaj to powinno być obowiązkowe. Powinno być to też jakoś uregulowane prawnie, że powinniśmy być uczeni tej pierwszej pomocy, żeby tą wiedzę swoją rozwijać. I żeby to nie było tak, że ktoś pójdzie, odhaczy sobie tam takie szkolenie, nie wiem, posiedzi, nie jest jakoś zainteresowany, bo to też widzimy na szkoleniach, że są osoby zaangażowane, które przychodzą i faktycznie nie chcą się coś dowiedzieć, dopytują się, chcą poćwiczyć, a niektóre osoby przychodzą na szkolenie i mówią, że no dobra, to ja posiedzę, popatrzę i mówimy...
1: Odrębnie.
0: I mówimy, że no tam każdy ma przejść tam przez fantoma, zrobić to RKO, nauczyć się tego przyklejenia elektrod, nauczyć się właśnie defibratora, jak go tam włączyć, jak przykleić te elektrody w którym miejscu, no ale niektórzy mówią, no ale ja to wystarczy, że posiedzę. No ale u nas na szkoleniu kładziemy nacisk bardzo duży na to i staramy się nawet taką osobę przekonać do tego, żeby spróbowała jednak, no bo skoro już ktoś za nią płaci, nie wiem, jest to jakiś tam pracodawca, czy nie wiem, rodzic, jak za dziecko, no to żeby ktoś wyniósł z tych szkoleń jak najwięcej, bo wychodzimy z takiego założenia, że no po to to robimy, żeby kogoś nauczyć, przekazać tę wiedzę i żeby ta osoba potrafiła no, w sytuacji realnego zagrożenia życia no, udzielić tej pierwszej pomocy, żeby wiedziała co zrobić i żeby ten stres ją nie paraliżował aż tak, no albo no, żeby po prostu zminimalizować to ryzyko tego stresu, wiadomo, stres zawsze będzie. No jeżeli to jest minimalny poziom stresu, też jest dobry, bo nas trochę motywuje do tego i dodaje nam kopa i takiej odwagi, żeby w ogóle podejść i coś zrobić. No ale jeżeli tego stresu nie za dużo, wiadomo, może to działać też w drugą stronę właśnie i zablokować nas, sparaliżować. I ten stres właśnie połączony z tym brakiem wiedzy, brakiem edukacji, no działa tak, że ktoś może tej pomocy nie udzielić tej osobie. A często jest też tak, że ta osoba, no, która tam potrzebuje tej pomocy, no może tylko na nas liczyć, bo jeżeli to jest gdzieś w takim miejscu, gdzie na przykład dużo osób nie przechodzi, już trafiliśmy na tą osobę i przejdziemy, no to nie mamy pewności, czy ktoś inny akurat znajdzie i tej pomocy będzie w stanie udzielić tej osobie poszkodowanej.
1: No bo teraz jest w zasadzie tak, że my najczęściej tacy po prostu zwykli kowalscy spotykamy się z takim kursem pierwszej pomocy w zasadzie chyba podczas takiego kursu na prawo jazdy, nie? I to jest w zasadzie chyba, podejrzewam, że raz po prostu w życiu, gdzie po prostu przechodzimy taki kurs i później ta wiedza gdzieś ucieka z latami, nie?
0: Tak, na kursie prawo jazdy jest właśnie podstawowa pierwsza pomoc, trzeba też to zaliczyć. Nie orientuję się szczerze, w jakim to jest tam wymiarze godzin, ale wiem, że jest. Natomiast no, niektórzy właśnie na tym kończą. Często w większych firmach jest tak, że jednak się pracodawcy kładą nacisk i gdzieś tam raz na jakiś czas sporadycznie to szkolenie jest przeprowadzane, bo też tam właśnie od nas ratownicy medyczni czy instruktorzy jeżdżą i prowadzą takie szkolenia i jest to realizowane. No, ale też nie jest to robione systematycznie, żeby to było, nie wiem, co roku, tylko raczej tam w perspektywie 2-3 lat, 2-3 lata gdzieś tam są takie kursy odnawiane. No jest to za mało, bo nawet jeżeli pojedziemy, zrobimy takie szkolenie, dajmy na to, nie wiem, 2-4 godzinne, no przekażemy tą wiedzę, ale no jak ktoś ma różne obowiązki, inne tam problemy, no to też nie jest w stanie tego aż tak zakodować.
1: Bo nie jest na tyle skupiony.
0: Tak, bo nie jest na tyle skupiony na tym szkoleniu, tylko przyjdzie, no odbędzie to szkolenie, pójdzie sobie poćwiczy na tym fantomie.
1: Patrząc na zegarek, nie?
0: Patrząc na zegarek już z myślami, że wrócę do domu, muszę zrobić jeszcze jakieś tam inne obowiązki. Więc to też, no też to robi swoje, że mówię, no powinno być to na pewno częściej. No i też na pewno powinno być to jakoś uregulowane, bo jest to taka dziedzina, która no, jest nam każdemu potrzebna. Każdy z nas może być w sytuacji tej osoby poszkodowanej i może liczyć na to, że ktoś udzieli mu tej pierwszej pomocy, a ta druga osoba niekoniecznie będzie wiedziała, co zrobić, więc często właśnie warto też odwrócić tą sytuację, powiedzieć komuś, że no słuchaj, no też może być poszkodowany, też może potrzebować tej pomocy. No jakby się czuł, gdyby ktoś przeszedł koło ciebie i by ci nie pomógł, nie? Więc my tak czasami odwracamy w drugą stronę i mówimy, że ktoś nie chce ćwiczyć, mówimy, no dobra, ale skoro ty się nie nauczysz, to komuś nie pomożesz. I teraz zobaczysz, że jeżeli ty będziesz tą osobą poszkodowaną, będziesz gdzieś tam leżał i będziesz liczył na tą pomoc, że ktoś ci jej nie udzieli, to może być właśnie taka osoba jak ty, która w tym momencie nie chce ćwiczyć. I co wtedy, nie? Więc ktoś ci wtedy tej pomocy udzieli, jeżeli ty na przykład sam nie będziesz w stanie wezwać tych służb, a będzie sytuacja tego wymagała.
1: A już tak odwracając tę sytuację, tak jak pan wcześniej wspominał, najczęstszymi takimi przypadkami, do których właśnie wyjeżdżają karetki, są takie kolizje, właśnie wypadki drogowe. Jak powinniśmy się właśnie zachowywać, żeby do nich nie doprowadzać, czyli po prostu unikać takiego bezpośredniego zagrożenia życia właśnie na drodze? Czy to jako właśnie kierowca samochodu, czy rowera, czy jako przechodzień?
0: No, myślę, że tutaj to jest też taki brak uwagi, rozproszenie tej naszej uwagi. Na pewno to jest telefon, jeżeli chodzi o samochody, właśnie to jest telefon, nadmierna prędkość, no, rozproszenie, brak zapiętych pasów, to są takie chyba kluczowe rzeczy, które doprowadzają do tych właśnie kolizji bądź wypadków. Większość wypadków to nie jest właśnie też pech, tylko decyzja, bo jeżeli jedziemy z tą większą prędkością, jedziemy bez pasów, nie wiem, odpisujemy na SMS-a, scrollujemy, przeglądamy Facebooka, to jest nasza decyzja, że robimy to, co robimy i w pewnym momencie możemy nie zobaczyć, że ktoś, nie wiem, wszedł nam na pasy, ktoś jechał rowerem i go gdzieś tam potrąciliśmy, bądź, no nie wiem, ktoś na przykład nagle zatrzymał pojazd przed nami, bo coś się stało jeszcze przed nim i wtedy po prostu no, doprowadzamy do tego zdarzenia, więc...
1: Albo na przykład chcemy kogoś wyprzedzić, bo nam się bardzo spieszy i myślimy, że zdążymy przed pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka i niestety dochodzi do wypadku.
0: Tak, no tu właśnie to jest też ta właśnie nadmierna prędkość, że jednak... No,
1: nadmierna pewność może no, też.
0: Nadmierna pewność i prędkość, bo jedno z drugim się tutaj będzie łączyło, więc to są takie chyba kluczowe sytuacje, które właśnie do takich zdarzeń drogowych mogą doprowadzać z dwóch stron, bo ten telefon używany w samochodzie, czy właśnie nawet pieszy, który gdzieś tam wchodzi z słuchawkami na uszach, z telefonem scrollującym na pasy, nie zwróci uwagi, czy tam auto przejeżdża i jest bardzo pewny, że zdąży. Ale kierowca też może z drugiej strony mieć, nie wiem, gorszy dzień, może też używać tego telefonu, może nie zauważyć i też może taką osobę potrącić.
1: Czyli tak reasumując, troszkę więcej pokory i troszkę więcej takiego... skupienia na drodze, na tym, co przed nami.
0: Tak, no często jest tak, że wiadomo, no teraz czasy są takie, że każdy goni, dużo rzeczy, obowiązków jest do zrobienia i każdy chce, nawet w tym czasie jedzie samochodem, załatwić jeszcze jakieś rzeczy. No ale no często jednak warto odłożyć ten telefon, nie wiem, włączyć sobie jakiś podcast czy coś innego, czy radio posłuchać i nawet spróbować trochę odciążyć tą głowę w taki sposób, że można sobie poświęci się, nie wiem, temu radiu, czy właśnie podcastowi, a nie tutaj jeszcze właśnie przeglądając Facebooki, scrollując, bądź pisząc SMS-y. No i to też właśnie doprowadza do tych zdarzeń drogowych, które potem skutkują temu, że no właśnie służby mają pełne ręce roboty i muszą wyjeżdżać do takich zdarzeń.
1: I przechodząc już do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym poruszyć temat apteczki, którą myślę, że większość z nas ma w swoim samochodzie, w bagażniku, a jeśli nie ma, to właśnie co powinno się znaleźć w takiej apteczce samochodowej, żeby ułatwić nam po prostu udzielenie pierwszej pomocy, czy to sobie, czy komuś innemu.
0: Tak, no tutaj apteczka nie jest właśnie wymagana u nas w Polsce, ale no mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy, więc dobrze tą apteczkę jednak mieć, bo jeżeli już najedziemy na taki wypadek, na jakieś zdarzenie drogowe, no musimy czymś tej pierwszej pomocy udzielić, więc taka apteczka będzie nam niezbędna. W takiej apteczce na pewno podstawowe rzeczy, które mogą być nam potrzebne, czyli właśnie chusta trójkątna, bandaże, lepce, gazy, nożyczki do przecięcia tych właśnie bandaży, ewentualnie nożyczki, które nam też pomogą ściągnąć odzież z osoby poszkodowanej. Dobrze mieć ustnik do oddechów przy RKO, mimo że no, odstępuje się od tych oddechów, ale jeżeli mamy taki ustnik, możemy użyć wtedy tego ustnika i wiadomo, ta resuscytacja też będzie bardziej efektywna dla tej osoby poszkodowanej. Możemy też mieć jakieś leki, bo jeżeli na przykład zakładamy, że nie tylko ją będziemy używać do pierwszej pomocy komuś, ale też sobie czy swojej rodzinie, jeżeli wiemy na przykład, że nie wiem, potrzebujemy coś na ból głowy, nie wiem, na biegunkę, to takie tabletki, leki, które przyjmujemy, możemy sobie w takiej apteczce wozić, bo często
1: i też tam... trzeba sprawdzać ich ważność.
0: Tak, no tutaj jest ważność też niekoniecznie samych leków, ale też właśnie różnych tych plastrów, bandaży, żeby też
1: czyli one
0: przeglądać.
1: Też mają właśnie taką datę
0: tak,
1: ważności.
0: Tak, one też mają datę ważności, przeważnie jest to, nie jest to dłuższa niż tych leków, bo no, leki to będą pewnie tam około roku, dwóch, więc tutaj też na pewno warto sprawdzać datę ważności takich leków oraz bandaży, plastrów, gaz, bo jedno i drugie ma jakieś daty ważności i tak, żebyśmy po prostu wiedzieli o tym, że możemy czuć się bezpiecznie, że jeżeli będziemy potrzebować...
1: Że jesteśmy przygotowani.
0: Tak, że jesteśmy przygotowani na jakieś sytuacje. No mówię, leki nie są obowiązkowe w apteczce, to bardziej pod kątem naszym, że jeżeli wiemy, że coś przyjmujemy, gdzieś jedziemy w dalszą jakąś podróż...
1: Czyli dobieramy indywidualnie.
0: To dobieramy indywidualnie pod siebie. Wiadomo, tych leków nie podajemy, bo nie podajemy osobie jakiejś, której nie znamy, więc nie będziemy jej używać do stricte pierwszej pomocy, tylko po prostu te leki bardziej dla siebie. Siebie, czyli tam dla żony, nie wiem, dziewczyny, z tymi osobami, którymi podróżujemy, czy jedziemy na taką gdzieś dalszą wycieczkę, wyprawę, to żebyśmy po prostu mieli do swojego użytku. Natomiast no, bandaże, lepce, gazy, inne rzeczy możemy śmiało używać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy je używać i po prostu do udzielania pierwszej pomocy przy jakichś zdarzeniach drogowych. No nie tylko, bo często może się tak zdarzyć, że nawet dojedziemy do jakiegoś tam pensjonatu, nie wiem, będziemy gdzieś na parkingu, na szlaku i ktoś nas poprosi o jakąś pomoc, to w takiej apteczce możemy mieć i powinniśmy mieć takie rzeczy, które realnie nam pomogą udzielić tej pierwszej pomocy takiej osobie.
1: Z
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: Powstała w 2019 roku w budynku dawnego sądu, a sercem jej działalności jest twórczość młodopolskiego artysty urodzonego w Rozwadowie. Mowa o Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, która mieści się przy ulicy Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli i działa pod skrzydłami Muzeum Regionalnego. O działalności wystawienniczej tego miejsca rozmawiałam z dyrektorem muzeum, panią Anetą Garanty.
4: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przez te wszystkie lata bardzo prężnie pod dyrekcją pani Lucyny Mizery bardzo prężnie działało. Wspierane tutaj bardzo mocno oczywiście przez zespół i merytoryczny, edukatorów. Te sukcesy, duża ilość organizowanych wystaw, wydarzeń kulturalnych, wydawnictw, to wszystko sprawiało, że tego miejsca coraz mniej było w muzeum, także dla gromadzonych zabytków. I taka kolejna okazja do poszerzenia działalności muzeum i tego zasobu budynków nadarzyła się w momencie, kiedy z Rozwadowa wyprowadził się sąd powiatowy, który dotychczas też zajmował zabytkowy budynek z początku XX wieku, no i on stał opustoszały i też władze miasta zdecydowały, że można go przeznaczyć na działalność muzealną. I tutaj takim pomysłem, co mogłoby tam powstać i jak oddział mógłby działać, takim motywem przewodnim była postać Alfonsa Karpińskiego, malarza urodzonego właśnie w Rozwadowie. On tutaj przyjechał, w zasadzie przyjechali tutaj jego rodzice, jego ojciec był urzędnikiem sądowym, osiedli w Rozwadowie właśnie ze względu na pracę ojca Alfonsa. I dzieciństwo Alfons spędził, pierwsze w zasadzie 10 lat życia spędził w Rozwadowie. Później stał się bardzo znanym malarzem epoki Młodej Polski. Odnosił wiele sukcesów. Całe swoje życie w zasadzie poświęcił sztuce. Znany jest przede wszystkim jako doskonały malarz martwych natur. Słynne kwiaty we wszelkich rodzajach i postaciach, które każdy mieszczanin krakowski chciał mieć w swoim domu. To oczywiście wyszły spod jego pędzla, ale oprócz tego też malował fantastycznie kobiety. To kolejny taki jego ukochany i ulubiony temat, ale też sceny rodzajowe. Był bardzo wybitnym malarzem, wiele podróżował po Europie, świetnie wykształcony. I pomysł na stworzenie tego miejsca opierał się właśnie na twórczości Alfonsa Karpińskiego. W tej chwili muzeum jest największym posiadaczem prac Alfonsa i w galerii powstała stała wystawa, na której prezentujemy tą zgromadzoną kolekcję, ale też posiłkujemy się wypożyczeniami, depozytami z innych placówek muzealnych, czy też od prywatnych kolekcjonerów. I na strychu jest ta część poświęcona, stała, poświęcona twórczości artysty. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze organizujemy wystawy, które nawiązują do twórczości Alfonsa, do jego kolegów, artystów, którzy w tej samej epoce, w tym samym czasie tworzyli, ale też chcemy sobie wychować, powiem to tak, nowego odbiorcę, nowych uczestników oferty kulturalnej muzeum, czyli też skupiamy się na wystawach dedykowanych dla dzieci. Zawsze staramy się, żeby jedna, dwie wystawy w ciągu roku były przeznaczone dla najmłodszych, bo przy okazji wiemy, że oni przyjdą z rodzicami, rodzice też odwiedzą inne wystawy i ten mile spędzony czas w muzeum zostanie zapamiętany na dłużej i liczymy na to, że ci młodzi ludzie później do nas wrócą. I kolejnym takim ważnym działaniem wystawienniczym, jeśli chodzi o galerię, jest też promocja sztuki współczesnej. i artystów, którzy wywodzą się z rejonu, z regionu Stalowej Woli. Chcemy promować naszych twórców, pokazywać ich dorobek. Mieliśmy kilka osób, które dopiero co skończyły uczelnię artystyczną, więc to jest taki dobry punkt w biografii, żeby właśnie wykazać się, że już mają tą wystawę w muzeum właśnie za sobą. Także to są takie założenia, jeśli chodzi o działalność galerii, no i oczywiście nieustannie gromadzenie prac tego artysty. Jest ich na rynku, można powiedzieć, że stosunkowo dużo, natomiast my skupiamy się na właśnie scenach rodzajowych, portretach, najmniej na kwiatach, bo też musimy wybrać to, co muzeum gromadzi, bo te środki nie są też, wiemy, nieograniczone. Musimy takich czasami trudnych wyborów dokonywać, ale staramy się to robić i też odkrywać biografię artysty, bo okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, tylko kilku badaczy w Polsce, można powiedzieć, że zajmuje się biografią artysty, więc już odnajdujemy jakieś nowe wątki. No też w gromadzeniu tej twórczości nie pomaga fakt, że artysta ze swoją żoną Władysławą Chmielarczykówną nie miał potomstwa, więc też ta spuścizna jakby została rozdysponowana po innych członkach rodziny, więc my też takie poszukiwania czynimy, żeby do tej rodziny dotrzeć i jeszcze pozyskać jak najwięcej informacji o artyście, o pozostawionych przez niego dziełach.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda inicjatywa z okolic Stalowej Woli, która w krótkim czasie zgromadziła kilkudziesięciu członków wokół idei holistycznego podejścia do zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej. Jej założycielki, łącząc doświadczenie naturopatii, pracy z ciałem i rozwoju osobistego, podkreślają znaczenie zdrowych nawyków, relacji i odpowiedzialności za własne zdrowie. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
5: Ja jestem Izabela Drost. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
6: Teresa Sokołowska. No, marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.
2: I może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja Waszego stowarzyszenia.
5: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brawica, położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie. Jako dar, który mamy, za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
5: Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie i nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra, holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe, bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji, idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
1: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
5: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się, także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
1: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
6: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego.

0: postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie. A gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam kursy, specjalizacje i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze.
1: Czyli obserwacja.
0: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowie jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii, nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko, nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
2: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia, dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
1: I też taką więź myślenia.
2: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia, wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu to jest taki lekarz, nie? Holistyczny, stojący twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego, ani nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno. Dla zdrowia.
1: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
2: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne.
1: To znaczy
2: pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy,
3: psycholog,
2: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego, nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń, to są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow. Dobra, wiemy co robić, nie musicie nam nic mówić. To się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
2: Tak, dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi. To samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas, po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się Morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i to się dzieje. Obojętne jak to dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
4: Sport w naszym mieście.
5: Rower to coś więcej niż tylko pojazd. To styl życia. Tego zdania są członkowie Klubu Kolarskiego Soku ze Stalowej Woli. Jeżdżą, odkrywają nowe miejsca i jednocześnie dbają o swoją formę. Posłuchajcie rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z Tomaszem Woskiem, członkiem klubu, który opowie o pasji do rowerów, najciekawszych wyprawach i swoich ulubionych trasach w regionie.
6: Klub Kolarski Soku Stalowa Wola jest spadkobiercą Towarzystwa Gimnastycznego Soku, które powstało w 1906 roku w Rozwadowie, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. I to towarzystwo gimnastyczne miało kilka sekcji. Tam były sekcje bokserska, gimnastyczna, piłki nożne, a w 1928 roku powstała właśnie sekcja kolarska. Po wojnie klub przestał funkcjonować, zmieniły się czasy i realia, ale w 90 lat od powołania go i w stulecie odzyskania niepodległości, czyli w 2018 roku, razem z kolegami postanowiliśmy go reaktywować. Tylko właśnie już nie jako towarzystwo gimnastyczne, tylko klub kolarski, czyli tak jakby tam ta jedna sekcja, która funkcjonowała. I To nie jest klub kolarski, który bierze jakiś czynny udział, powiedzmy, w zawodach, gdzieś się ścigamy tam, chociaż niektórzy nasi członkowie owszem, ale my głównie, większość z nas skupia się na organizacji i udziale w wyprawach rowerowych. Organizujemy wyprawy rowerowe, jeździmy po całej Polsce, takie wielodniowe wyprawy, ale też staramy się prowadzić taką działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy ich do bezpiecznej jazdy, do jazdy w kaskach rowerowych, bo wiemy, że to jest ważne, prawda, że rower to jest świetna zabawa, ale pod warunkiem, że robimy to z głową i jesteśmy odpowiedzialni, zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, dlatego że ta zabawa może się zamienić też w jakieś nieszczęście, prawda, jeśli będziemy nieodpowiedzialny w sposób się zachowywać. To jeszcze mogę dodać taką ciekawostkę, że jeden z naszych członków klubu, obecnych członków, kolega Paweł Ciołkosz, tak jakby kontynuuje tradycję rodziną, ponieważ jego dziadek, Józef Ciołkosz, właśnie przed wojną był członkiem tej sekcji kolarskiej w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. I tu jeszcze też czasami nawiążę, bo w naszym logo jest właśnie Sokół, który trzyma w szponach sztangę, taką przedwojenną, charakterystyczną sztangę. Niektórzy się nas pytają właśnie to dlaczego sztanga, a nie rower, skoro jesteśmy klubem kolarskim. Dlatego sztangę, że to jest logo, to stare, przedwojenne, a klub nie był właśnie tylko, prawda, klubem kolarskim, tylko to było towarzystwo gimnastyczne i tam było, w ogóle chodziło o dbanie o tę żyznę fizyczną i o taki harmonijny rozwój, więc stąd ta sztanga, a nie rower w szponach Sokoła.
3: Dobrze, to tak słowem wstępu już wszystko wiemy o klubie i teraz o tych wyprawach coś opowiemy, pan opowie.
6: To tak, może zacznę od, tak w ogóle od genezy, jeśli chodzi o te wyprawy, bo to wszystko zaczęło się od tego, że z kolegami zaczęliśmy od pielgrzymowania na rowerach. Jeździliśmy na przykład na tych rowerach na takie szybkie pielgrzymki do Częstochowy, do innych miast, no ale to szybko stało się dla nas za mało. Apetyty były większe, no i 2 lata temu zorganizowaliśmy sobie taką wyprawę z Zakopanego na Hel, czyli całą Polskę przejechaliśmy od góry do morza w 7 dni, 930 km, a teraz właśnie wymyśliliśmy sobie, że przeciąć Polskę od Świnoujścia, od granicy polsko-niemieckiej w Bieszczady. No i tu jest jeszcze ważne, mamy jedną zasadę, my podróżujemy bez wsparcia, nie ma nigdy z nami żadnego samochodu, który wiezie nam bagaże, który wiezie nam zapasowe części, jak trzeba to gdzieś coś pojedzie naprawić, czy nie jedzie z nami żaden mechanik. Wszystko dbamy w własnym zakresie. Każdy z nas dźwiga na swoim rowerze około 40-50 kg bagażu, namioty, bo śpimy też w namiotach głównie. Sami sobie naprawiamy sprzęt, sami sobie rozwiązujemy wszystkie problemy na trasie, więc jesteśmy zupełnie samowystarczalni. I z jednej strony to jest fajne, bo to jest przygoda, ale z drugiej strony to jest jednak dużo większe, dużo więcej wysiłku od nas wymaga. Dlatego, że jak jeździmy na przykład, bo my jeździmy różnymi rowerami w różne trasy. Jeździmy też na rowerach szosowych, tu jeździmy na specjalnych rowerach wyprawowych. Jak jeździmy sobie tak, powiedzmy, solo, bez tych bagaży, jesteśmy w stanie, nawet dziennie pokonujemy dystanse po 250 km. No ale jak jedziemy tutaj z takim dużym bagażem na sobie, ze wszystkim, i jedziemy wielodniową wyprawę i każdy dźwiga tego ciężaru dużo, więc ten dystans od razu się jednak skraca, bo to jednak jest dużo większy wysiłek jechać takim rowerem.
3: A jak na taką wyprawę się przygotować? Słyszałam, że to jest też długi czas, nawet kwestia tych kilometrów, że do pokonania jest dużo, dużo więcej. Od kiedy się panowie przygotowywaliście?
6: My jeździmy na rowerach cały rok. W zasadzie to wiadomo, że rzadziej w okresie zimowym, bo nie zawsze sprzyja ku temu pogoda, ale staram się jeździć na rowerach cały rok, więc i też i w styczniu, i w lutym jeździmy jak najwięcej. No i wiadomo, czym cieplej, to z każdym miesiącem tych kilometrów przejeżdżamy coraz więcej, bo chodzi o to, żeby przyzwyczaić organizm do takiego wysiłku, bo co innego, czym innym jest przejechać na przykład nawet jednorazowo jakąś długą trasę, nie wiem, 100-150 km, a czym innym jest jechać tą trasę dzień w dzień przez tydzień albo i 2 tygodnie codziennie. To jednak to jest dużo większe obciążenie dla stawów, dla organizmu, więc trzeba po prostu poćwiczyć.
3: No to skoro o tej pasji mowa, to jeszcze do naszych takich młodszych słuchaczy. Jak być bezpiecznym na rowerze, jak dobrze korzystać z roweru?
6: To przede wszystkim musimy korzystać z głowy, myśleć, zanim siedzimy na rower. Nie wsiadajmy na niesprawne rowery. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, nawet tu czasami widzę w Stalowej Woli na parku rowerowym, młodzież jeździ na przykład bez hamulców na rowerach. Hamuje na przykład butem. Nie wiem, dziwna moda, ale to jest bardzo niebezpieczne, skrajnie niebezpieczne, bez sprawnych hamulców. Ja zawsze każdemu mówię, żeby zakładać kask na głowę. Niestety w Polsce nie ma przepisów, które by nakazywały, zwłaszcza młodocianym, używać kasków rowerowych. W niektórych krajach w Europie to już jest, że właśnie młodzież, dzieci muszą używać kasków rowerowych. I moim zdaniem to jest bardzo słuszne, bo te kaski rowerowe naprawdę często ratują ludziom życie i zdrowie. Więc sprawne hamulce, kask rowerowy i dobrze pamiętać o tym, żeby być dobrze widocznym. Czyli jeśli jedziemy gdzieś w trasę, poruszamy się po ciągach głównych, po ulicach, prawda, nie jedziemy gdzieś ścieżką rowerową czy drogą polną, to jednak oświetlony rower, a jeśli mamy jeszcze złe warunki pogodowe, to też ubrania takie kolorowe, odblaskowe, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby kierowcy mogli dostrzec nas z daleka. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, prawda, żebyśmy wyjeżdżając na przejażdżkę wrócili z niej wciąż na rowerze, a nie karetką.
3: A jak ktoś by się wybierał na dłuższą wyprawę, już pewnie nie amator, co warto ze sobą zabrać do plecaka?
6: No na pewno trzeba mieć zawsze ze sobą odpowiednią ilość wody. Naprawdę dużą ilość wody. Ja nie mówię nawet o jednej butelce. Jeśli zamierzamy wyjechać gdzieś na pół dnia czy na cały dzień, to miejmy ze sobą 2-3 butelki, bidony. Można coś rzucić w sakwę, w plecak. Warto ze sobą wziąć też coś do jedzenia, prawda? Bo jeśli jedziemy gdzieś, powiedzmy, w jakieś tereny odludne albo takie, których w ogóle nie znamy, możemy się zdziwić, jeśli planujemy sobie, że zaopatrzymy się w wodę czy w coś do jedzenia, gdzieś tam po drodze kupię, no ale może się okazać, że tego po drodze nie będzie przez 30-40 km, prawda? Więc zabierzmy to ze sobą. Zawsze zalecałbym też każdemu, żeby mieć ze sobą dętkę w razie, gdybyśmy przybili i pompkę. I odpowiednie narzędzia, żeby móc sobie to koło zmienić. To jest ważne. No cóż, tabletki przeciwbólowe też, prawda? Może nas ból głowy złapać, więc warto. Nawet zachęcam też, są już fajne takie mini apteczki rowerowe dla każdego rowerzysty, który oddala się gdzieś dalej od domu, to każdego zachęcam, żeby się zaopatrzyć w taką apteczkę. No kask oczywiście, bo to jest już obowiązek. Oświetlenie, jeśli nie mamy stałego, to możemy sobie, są przypinane lampki, prawda? Na przód, na tył, więc warto mieć oświetlenie. Telefon też, prawda, żeby jakby co człowiek potrzebował się z kimś skontaktować, nawet czy jakoś pomoc, to żeby ten mieć telefon ze sobą. Jeśli to jest dalsza wyprawa całodniowa, to można wziąć też powerbank, prawda, żeby móc sobie naładować ten telefon. I pieniążki też jakieś, prawda, gdyby zaszła potrzeba, że coś trzeba kupić, to są takie najważniejsze rzeczy. A swoją drogą to tak naprawdę, to ja uważam, że najważniejsze, co ze sobą można zabrać, to albo raczej właśnie kogo ze sobą, to dobrych kompanów. Dlatego, że jazda na rowerze jest fajna, ale jest jeszcze fajniejsza, jeśli jeździmy w dobrym towarzystwie. I jest bezpieczniej.
3: Dobrze, to jeszcze tak na koniec podpytam, jak pan uważa z pana perspektywy, czy w Stalowej Woli mamy dużo rowerzystów, widzi się po mieście, że dużo tych osób jeździ na rowerze, czy jednak mało?
6: Stalowa Wola nie bez powodu jest nazywana miastem rowerów. Tutaj rowerzystów jest ogrom, co mnie bardzo cieszy. Te tradycje rowerowe są bardzo długie. Ja widziałem takie fajne zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, jak pracownicy huty po zmianie, po godzinie 15 wyjeżdżali z zakładu. To naprawdę ulice Stalowej Woli to wyglądały jak Paryż ostatniego dnia Tour de France, kiedy tam po prostu ten kolorowy, ogromny peleton wjeżdża i krąży, powiedzmy, tam wokół Triumfalnego, czy tam jedzie pod wieżę Eiffla. Tutaj też naprawdę tysiące ludzi jeździło wtedy na rowerach. No teraz już taki tłum z huty nie wyjeżdża, prawda? Ale rowerzystów jest bardzo dużo. Jest sporo fajnej infrastruktury dla rowerzystów, to też jest ważne, bo przy większości dróg, które powstają, które są realizowane, te inwestycje drogowe przez miasto czy powiat, powstają nowe ścieżki rowerowe, więc to jest i wygoda, i bezpieczeństwo, prawda? Co jeszcze? Są też właśnie parki takie rowerowe dla młodzieży powstały, dla dzieciaków, więc rowerzystów mamy wielu w mieście, mamy też fajną infrastrukturę, I nie tylko w mieście, bo też warto powiedzieć, że w ogóle na terenie powiatu stalowolskiego mamy ponad 30 km szlaku rowerowego, wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który przez kilka gmin stalowej w powiecie stalowolskim przechodzi. Większość gmin ma też swoje jeszcze jakieś szlaki rowerowe, szlaki też takie edukacyjne, pieszo-rowerowe też realizują nadleśnictwa rozwadów i też Janów Lubelski tutaj na naszym terenie, więc tak naprawdę, jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, to nasz teren jest idealny do tego, bo mamy bardzo dużą lesistość terenu tutaj też u nas w powiecie stalowolskim, więc jeśli ktoś sobie lubi jeździć po lesie rowerem, no to jesteśmy idealnym miejscem.
3: Czy fajnie, bo w miarę płasko, bo ja po górkach na przykład nie lubię jeździć, więc tu idealnie wsiąść na rower, tylko jechać. I jeszcze takie pytanie, ulubione Pana miejsce do tutaj podróżowania rowerem, tak po prostu po pracy, gdzie by się wybrać, takie miejsce Pana ulubione?
6: Miejsce to może, to nie jest jedno miejsce, ja akurat lubię tutaj kilka miejsc, w które jednego bym nie potrafił wybrać, w które lubię pojechać rowerem, ale na pewno jeśli bym miał kilka polecić, to na pewno wycieczkę przez gminę Pysznica i lasami do rezerwatu im Litłuk, to jest naprawdę piękne miejsce. Ja osobiście na przykład bardzo lubię jeździć przez, bo to są bardzo malownicze tereny, gmina Zaklików, już północ powiatu stawowskiego i województwa podkarpackiego, bo tutaj mamy stykają się dwie krainy geograficzne tutaj na północy województwa podkarpackiego właśnie na terenie gminy Zaklików, bo kończy się Kotlina Sandomierska i zaczyna się Wyżyna Lubelska i to jest właśnie jedyne miejsce w całym regionie tutaj naszym, gdzie teren jest pofalowany, gdzie zaczynają się górki i jak ktoś jeździ dużo na rowerze i lubi jeździć dużo na rowerze, no to szuka już takich miejsc, dlatego że u nas to, co Pani wspomniała, jest płasko, jak na stole i tak naprawdę gdzie by nie pojechać, to jest płasko i my jak na przykład z kolegami chcemy poćwiczyć właśnie jazdę po górach, no to jeździmy często w Bieszczady, czy nawet w okolicach Rzeszowa trenujemy, prawda, już w stronę tam, nie wiem, Strzyżowa, tam gdzie się już robi teren taki bardziej pofalowany, a jak nie mamy czasu jechać gdzieś dalej, a chcemy poćwiczyć troszeczkę chociaż pod górę, z góry, to jeździmy właśnie tutaj na tą granicę województw podkarpackiego, lubelskiego, a do gminy Zaklików i tam już się zaczyna ciekawy, taki zróżnicowany teren i przede wszystkim bardzo malowniczy, ponieważ gmina Zaklików to jest też nie tylko piękne lasy, ale bardzo dużo akwenów wodnych. Tam przed laty funkcjonowało bardzo duże gospodarstwo rybne, tak zwany PGR rybny i tam jest w lasach poukrywanych całe mnóstwo stawów. W samym Zaklikowie też mamy zalew, więc tam się łączy błękit wody i nieba z zielenią lasu, trawy, więc to oczy odpoczywają.
3: Jeszcze jedno pytanie mi wpadło do głowy. Najdłuższa Pana podróż rowerem?
6: No w moim przypadku najdłuższa taka jednodniowa podróż to był wyjazd taki treningowy, zorganizowaliśmy z kolegami do Lublina i z powrotem. To było ponad 240 km. A, no i kiedyś jeszcze pojechaliśmy kiedyś z kolegami jeszcze pojechaliśmy też tak, nie planowaliśmy, ale to okazało się, że tak wyszło, do Krakowa rowerami. Wyszło w jeden dzień, ponieważ jechaliśmy na taką wyprawę, chcieliśmy pojeździć po Małopolsce szlakiem Orli Gniazd i wyjechaliśmy ze Stalowej Woli właśnie i wiedzieliśmy jak zwykle właśnie namioty ze sobą. Zaplanowaliśmy, że do Krakowa dojedziemy w dwa dni. Tyle tylko, że okazało się, że od Baranowa Sandomierskiego już prawie cały czas padało. I padało i my nie mieliśmy gdzie tych namiotów rozkładać, bo było cały czas mokro, więc uznaliśmy, że będziemy jechali aż przestanie padać, a że przestało gdzieś dopiero około godziny 23, byliśmy już chyba z 50 km przed Krakowem, więc uznaliśmy, że tutaj jedziemy do tego Krakowa, o pierwszej w nocy byliśmy w Krakowie. A to też było prawie 250 km.
3: No to pięknie, ja podziwiam, bo ja mało jeżdżę rowerem, bo same górki przede mną zawsze, ale jak jest płasko, no to idealnie, więc po mieście rowerem jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Proszę bardzo, dziękuję.
5: W podkarpackich, ale też i naszych stalowowolskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym powie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
7: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babeszjozy, anaplazmozy czy rykecjoz. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenie stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych, lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalno-środkowego układu nerwowego wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu. Im szybciej usuniemy kleszcza z naszej skóry, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone przez kleszcze. Ryzyko przeniesienia zakażenia zwiększa się znacząco po upływie 24 godzin od ugryzienia. Miejsce wkłucia należy umyć wodą z mydłem, zdezynfekować, ręce umyć, a następnie obserwować pod kątem pojawienia się zmian skórnych, czyli tego rumienia wędrującego lub wystąpienia objawów ogólnoustrojowych, takich jak podwyższona temperatura, dreszcze, bóle głowy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów należy skontaktować się z lekarzem celem wykonania badań i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jak można zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcze? To jest oczywiście odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze. Oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta, tutaj należy stosować się ściśle do tych wytycznych producenta. Nie należy też wydłużać przerw między kolejnymi zastosowaniami tych środków, ponieważ może to osłabić skuteczność ochrony. Po pobycie w lesie lub na terenach zielonych należy dokładnie obejrzeć całe ciało, szczególnie pachy, pachwiny, zgięcia kolan, łokci, miejsca za uszami, skóry głowy. Zalecana jest też kąpiel i zmiana odzieży po powrocie do domu.
4: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
5: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przy Pałacowej w Nisku można dzisiaj zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
1: Może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
8: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przypałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
1: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
8: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tą funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
1: A skąd taka nazwa?
8: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przypałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
1: Historyczne nawiązanie.
8: Dokładnie, historyczne nawiązanie. Jako, że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek, to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
1: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe, które są tutaj przez cały czas?
8: Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce. Od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w Kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i częściopisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowanym, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gizgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Wrocławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach, niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Nisko. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Margiskiewicowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gizgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurkan. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
8: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku, a niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Tu chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
1: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
8: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszych tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
1: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
8: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz. 1438 rok właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
1: Dobrze, to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
8: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
1: Z okolic Niska.
8: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyryło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
1: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
8: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą, na tym nam zależy właśnie.
1: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
8: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
1: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
8: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje. I trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
1: Takie lekcje jakby muzealne?
8: Dokładnie tak. Troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy. Tak, żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką. Tak. Czy to jest właśnie ta galeria off?
8: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria off, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
1: A niech pan nam powie, co tam się znajduje.
8: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu. Coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne. Biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
1: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
8: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, bo potem sobie nie wybaczył, jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia, i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
1: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
8: Tak, oczywiście. Skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy niską między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Folte, pana Tomasza Żbika.
1: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
8: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
1: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
8: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
1: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
8: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
1: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
8: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi. Zresztą Lisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo. I są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska. Pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Liskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Płucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje, takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa. Ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty Wczoraj i Dziś, Przechadzka ulicami Liska. Oprócz działalności, o których wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
1: A to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
8: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. Celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
1: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
8: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem, co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej. Mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. to wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
5: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówił Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Dzień dobry, melduje się przy mikrofonie jak co tydzień po 9:00. Zaczynamy radio śniadaniowe w Radiu SK2. Z czym nie możecie wygrać w sobotni poranek? Bo ja na przykład z lenistwem i o lenistwie mógłbym zaśpiewać tak jak Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Ten hit ode mnie na dobry początek naszego spotkania. Michał Hanczak, witajcie.

0: świeżo upieczony mąż pojawił się na antenie Radia SK2. Jeremi Sikorski tydzień temu wziął ślub. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzę z całego serca. Niech wam się wiedzie, drodzy młodzi. Wracam, to hit Jeremiego, który zagrałem na dobry początek naszego spotkania, no bo wracam jak co tydzień między 9 a 13 z Radiem Śniadaniowym, czyli programem śniadaniowym nie w telewizji, a w radiu, ale jak to w śniadaniówkach bywa, tematów mnóstwo najróżniejszych mam dla was i tych muzycznych, bo będziemy świętowali urodziny różnych artystów albo jubileusze znanych płyt, ale też poza muzycznych. Trochę popodróżujemy z mikrofonem po Polsce, bo jest parę miejsc i parę imprez godnych i wartych odwiedzenia, do czego też będę was zachęcał. Ale wiem, że niektórzy ten weekend spędzają nad książkami albo nad testami, jeżeli studiują zaocznie, no bo to jest czas sesji. Jak studenci czują się przed tą letnią sesją?
1: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
2: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
3: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
4: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
0: Jak nie wy, to kto? Drodzy studenci słuchający Radia SK2, Mrozu i Thompson już teraz na naszej antenie z dedykacją dla was. SK

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2. Cztery pory roku, cztery dekady mijają właśnie od premiery albumu, z którego za chwilę wam zagram. Ta płyta to jeden z albumów zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. I jak się pewnie większość z was już domyśla, to jest płyta z muzyką, która powstała na potrzeby serialu rysunkowego o tym samym tytule, o przygodach Jacka i Placka. No i najpopularniejszą piosenką z tego albumu było oczywiście i jest do dzisiaj Marchewkowe pole. Za chwilę sobie ten hit przypomnimy, a ja przy okazji wrócę do czasów mojego dzieciństwa bardzo wczesnego, bo tak się składa, że ten album jest moim równolatkiem. Ukazał się niedługo po tym, jak ja się urodziłem. Mój tata jakimś cudem tego winyla gdzieś tam w tych czasach dostał. Wtedy nie było to takie proste i zawsze przypominał mi, że ta piosenka i ta płyta to jest trochę taka pamiątka z moich narodzin. Pozdrowienia dla wszystkich równolatków. Jacka Placka, Lady Punk. Lady Punk 45-lecie obchodzą w tym roku. No i oczywiście dla równolatków Marchewkowego pola.
1: SK2.

0: Ty. Na bank. Ktoś z was, na przykład jadąc teraz na sobotnie zakupy, śpiewał sobie za kółkiem Jak zapomnieć, razem z 18L. Takie właśnie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za chwilę mała przerwa, ale potem gram kolejny hit tytułowy z właśnie wydanego albumu Roxy Węgiel. Ta płyta od wczoraj jest dostępna, nosi tytuł Błękit. No akurat ten hit znamy już od roku, ale oczywiście na tej płycie kryją się zupełnie premierowe piosenki. No i wychodzi na to, że Błękit jest kolorem zaczynającego się za chwilę lata. Tego przynajmniej Roxy Węgiel życzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
12: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
13: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
17: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
16: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
17: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
18: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
19: I po reklamie.

0: Sezon na ten hit, czyli na piosenkę pod tytułem Sezon trwa w najlepsze. Dawid Podsiadło numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki wczoraj, a więc można stwierdzić, że ten hit jest waszym ulubionym w ostatnich dniach. Można oczywiście głosować cały czas na sk2.pl, a lista w każdy piątek po 18 na naszej antenie już teraz zapraszam w imieniu Łukasza z Duńczyka. Dzisiaj Dawid Podsiadło w ramach swojej stadionowej trasy obrotowy tour dociera do Gdańska. Za tydzień dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. A za chwilę o 10 newsy z kraju i ze świata. Potem z kolei kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Stygnie lato od Kuby i Kuby.
1: SK2. Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Emanuela Kwaśniak, masz od 15 do 20 lat i działasz, tworzysz albo masz pomysł, który warto pokazać innym. Trwa nabór do konkursu Młodzi rozkręcają Podkarpacie. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiej rolki pokazującej społeczne zaangażowanie młodych i działania podejmowane w lokalnych społecznościach. Zgłaszać można się indywidualnie albo zespołowo. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca, a szczegóły znajdują się na stronie Fundacji Misji Obywatelskiej.
1: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał zarzut zabójstwa. To Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
19: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o 3-miesięczny areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki, a na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas spotkania Tunezja-Japonia.
0: Zwykle mówię, że witam was gorąco, ale dzisiaj przy tych upałach to ja powiem, że tak chłodno was witam i orzeźwiająco. Michał Hanczak to Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Zajrzymy w tej godzinie i do Zakopanego, i do Gdyni. Będą też urodziny Wiktora Dyduły, ale na początek kombi.

0: Kasia Kowalska dodała nam trochę pieprzu i soli do śniadania sobotniego. Smacznego, jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu, a to jest radio śniadaniowe. Bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć. Michał Hanczak z tej strony. Teraz zaglądamy do Zakopanego, bo tam, słuchajcie, odżyły nadzieje tuż przed wakacjami. Nadzieje na bogatych turystów z Półwyspu Arabskiego. Powoli wracają loty z tej części świata. No i na przykład jedna linia już do Krakowa lata, druga dołączy na dniach. No i rzeczywiście górale zacierają ręce. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, to dobry znak, że loty wracają. Chociaż nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów w tym sezonie.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Czyli jest szansa, że jeszcze tego lata w górach ceny dla polskich też turystów nie osiągną szczytu. Dobrze kombinuję, czy niekoniecznie? W każdym razie

0: słuchacie Radia SK2, a przed chwilą w głośnikach zespół Subtuastic. Teraz jednak spotkanie z chłopakiem z gitarą, między innymi, i z wielkim talentem, no i też całkiem sporą popularnością, kilkoma dużymi hitami na koncie. A w dodatku dzisiaj z tortem i świeczkami, mam nadzieję. Bo to Wiktor Dyduła dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Dwójka z przodu po raz ostatni się pojawia. Młody jeszcze bardzo ten chłopak. Ale wróćmy sobie wspomnieniami do jego początków, do dzieciństwa i tak z okazji urodzin taki mini benefis na antenie Radia SK2 mu teraz urządzamy. Zapytałem Wiktora, czy pamięta swój pierwszy oficjalny występ na scenie.
1: Pierwszy raz na scenie był chyba w gimnazjum, kiedy grałem... A nie, przepraszam, w podstawówce Golców śpiewałem z kumplem. Byliśmy przebrani na galowo, mieliśmy okulary i śpiewaliśmy Ściernisko. I rękę tak trzymaliśmy u góry, tak. No, super, super. I zapomniałem tekstu i się popłakałem, bo nie wygrałem pierwszej nagrody.
0: A co było pierwszym instrumentem Wiktora?
1: Mój pierwszy instrument to była plastikowa gitara, taka w stylu Guitar Hero, która wydawała różne dźwięki i mama później wyciągnęła baterię z niej, bo wkurzała wszystkich na ogół.
0: Jak dobrze, że muzyka wygrała i Wiktor się nie zraził, tylko dalej grał, kiedy tylko mógł, już potem na prawdziwej gitarze i między innymi nagrał kilka hitów, które znacie doskonale z anteny Radia SK2. Ten największy to zdecydowanie Tam słońce, gdzie my i sobie teraz ten hit właśnie przypomnimy. Wiktora pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo, a warto, to jutro możecie wpadać do Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, bo tam w ramach koncertu z cyklu SK Music Tour Wiktor Dyduła wystąpi.
2: SK

0: To jedna z nowości, które gramy na antenie Radia SK2. Nowy singiel Bledki z jej epki pod tytułem Eter. Tańcz. Można potańczyć. W końcu mamy sobotnie przedpołudnie. Wiem, że niektórzy tańczą głównie na rurze od odkurzacza w sobotnie przedpołudnie, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli musicie sprzątać, to przy hitach z Radia SK2 jakoś tak idzie łatwiej. W tym programie dużo podróżujemy po Polsce z mikrofonem. W tej godzinie byliśmy już w Zakopanem, to teraz siop na drugi koniec Polski, czyli lecimy szybciutko do Gdyni, bo tam trwa już Święto Morza. Najbliższe dni pełne atrakcji. Dzisiaj na przykład można wybrać się i wziąć udział w wielkiej paradzie, która po godzinie 15 ruszy z placu Arki Gdynia. A co konkretnie kryje się pod hasłem Wielka Parada?
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich.
0: Zapowiadała Mariola Śrubarczyk-Cichowska z Rady Miasta Gdyni. Święto Morza pełne atrakcji, również koncertów. Wszystkie szczegóły oczywiście czekają w internecie. A u nas morze polskich hitów. Za kilka chwil między innymi coś od Dawida Kwiatkowskiego, a także zespołu Strachy na Lachy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgrywasz?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: złote. Masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Ewelina Flinta z hitem Żałuję na antenie Radia SK2 przed godziną 11. Może i żałujemy, że naszych piłkarzy nie ma na mundialu, ale my w Radiu SK2 mamy mundialową akcję dla was, naszych słuchaczy. I wcale nie trzeba umieć grać w piłkę, chociaż jest to oczywiście mile widziane. To jest akcja SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli twarzy i głosu tej akcji, bo to właśnie Sławek zadaje wam zagadki, w których jedno słowo jest wygwizdane. Kto odgadnie, jakiego słowa brakuje, nie dość, że zgarnie tysiaka, to jeszcze zaprosimy go 4 lipca na PGE Narodowy w Warszawie na specjalny mecz, w którym do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to wpadajcie już teraz na sk2.pl i koniecznie się zgłoście.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: ne vien Sleeping and Living.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: I po reklamie.
10: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
11: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
10: Mówi Sylwia Faryna z tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
12: W Brumnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
10: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie również dziś. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na swoim koncie 241 trafień.
13: Minuta po 11:00. Bardzo się cieszę, że to sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Michał Hanczak z tej strony. Przed nami kolejna godzina radia śniadaniowego. Upalnie w ten weekend, ale może być burzowo. Natomiast pomimo burz, Antek Smykiewicz zaśpiewa na początek tej godziny, potem Sanach, a potem jeszcze 30 lat pewnego albumu Various Max.

0: lata 90. Moment, kiedy cała Polska usłyszała głos Kuby Badacha w takiej śmiesznej czapce w teledysku. Kuba Badach, Robert Jansson, Małe Szczęście. Ten hit warto sobie przypominać, jego treść zwłaszcza. Zwłaszcza w sobotnie przedpołudnie. Do Roberta Janssona jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tymczasem w Radiu Śniadaniowym przygotowujemy się do wakacji. Jeżeli planujecie jakieś zagraniczne urlopy, zwłaszcza w krajach egzotycznych, to tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się dobrze przygotować do tego wyjazdu, czyli na przykład zaszczepić na choroby, które mogą na was czyhać w jakichś bardzo odległych krajach. Jak się szczepić, na co, przed jaką podróżą, w jakim terminie, o tym wszystkim dowiecie się odwiedzając na przykład Centra Medycyny Podróży, których w Polsce jest kilkanaście, no i w których czekają na was lekarze, którzy skonsultują was przed wyjazdem, nie tylko zaszczepią, ale też poradzą, co zabrać ze sobą na taki konkretny wyjazd. O tym dr Sławomir Ogórek z Centrum Medycyny Podróży w Olsztynie.
1: O czym nie zapomnieć, a co jest zbędne, bo różne schodzą opinie, pacjenci sobie wiozą pół plecaka probiotyków, nie wiadomo po co, a na przykład nie mają zwykłych środków odkażających i bandaża.
0: Ja już teraz wszystkim wam życzę udanych, bezpiecznych wakacji, nieważne czy będą gdzieś daleko w świecie, czy na tak zwanym RODOS, czyli rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką, znany skrótnie od dziś, czy na przykład będą to wakacje gdzieś w Polsce. Zresztą o tym, że Polska jest najfajniejsza, to jeszcze wam będziemy opowiadać. Ale teraz zagrajmy najlepsze polskie hity. Mam dla was nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty.

0: Express.
1: Tu Radio SK2, tu gramy najlepsze polskie hity, także te najnowsze, jak Flora Maćka Musiałowskiego. Było o florze, teraz jednak będzie bardziej o faunie, bo za chwilę pojawi się na antenie Radia SK2 orzeł, bardzo słynny, a to dlatego, że jutro minie 30 lat od premiery albumu Ego, czyli płyty zespołu Various Monks. Cofamy się teraz do 96 roku. Wtedy rzeczywiście mało kto wierzył, że grupa Various Monks odniesie jeszcze jakieś sukcesy, dlatego że z zespołu odeszła Anita Lipnicka i też kariery nie wróżono. A tu nagle pojawiła się prosto z szansy na sukces młoda blondynka Kasia Stankiewicz. No i to ją zespół zaprosił do dalszej współpracy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Najpierw pojawił się singiel pod tytułem Orła Cień, który bardzo szybko podbił wszelkie listy hitów, no i w sumie stał się ikoną muzycznej popkultury w latach 90., bo nawet cytowany był przecież w Killerze. Kasia Stankiewicz napisała tekst do tej piosenki i jak mi przyznała, to był jej pierwszy w życiu napisany tekst, w dodatku bardzo szybko.
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Ten orzeł poszybował wysoko na listach hitów, ale potem ukazała się 21 czerwca płyta pod tytułem Ego z charakterystycznymi rybkami na okładce. No i przyniosła kolejne hity, m.in. Ten Sen czy Mówią Mi. Na 30-lecie płyty i rozpoczęcia współpracy z Kasią Stankiewicz grupa ogłosiła, że ruszy jesienią w trasę koncertową, jubileuszową. No i odwiedzi rzeczywiście mnóstwo miast i miasteczek. Daty i miejsca już są podane, więc sprawdzajcie. Wcześniej zresztą Various Monks można spotkać się podczas koncertów plenerowych w całej Polsce. Tego lata mają ich naprawdę mnóstwo. Także zagrają na festiwalach, m.in. na Poland Rocku. Ja teraz zagram ten pierwszy hit, który promował płytę Ego 30 lat temu. To oczywiście Orła Cień. I uwaga, jeżeli nie macie tej płyty jakimś cudem, a chcielibyście ją mieć na kompakcie, to ja mogę ją wam podarować przy sobocie. Tylko musicie mnie przekonać, że to do was właśnie ta płyta powinna trafić. Możecie podzielić się jakąś swoją historią związaną z piosenką Orła Cień. Czekam na Messengerze Radia SK2. Piszcie albo nagrywajcie głosówki.
0: SK2.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Nie ma to jak wracać do siebie. I w ten sposób też można interpretować tę piosenkę Natalii Zastępy. My uwielbiamy wracać do siebie, czyli do naszego kraju i opowiadać wam o tym, co fajnego w Polsce się dzieje. W tym programie często z mikrofonem podróżujemy po różnych częściach Polski, ale przed wakacjami i przez dużą część wakacji będziemy wam po raz kolejny udowadniać na każdym kroku, że Polska jest najfajniejsza i będziemy też słuchać waszych opowieści o waszych ulubionych miejscach w naszym kraju, a w zamian będziemy wysyłać was w kolejne miejsca na weekendy do ekskluzywnych hoteli w całej Polsce, głównie nad morzem oraz w górach. Także jest to całkiem niezła gratka dla tych, którzy chcieliby wyrwać się gdzieś na trochę wakacyjnego luzu i w dodatku jeszcze zaznać odrobiny luksusu. Już teraz na sk2.pl można się zgłaszać do tej zabawy. Bądźcie czujni od poniedziałku, bo wtedy zaczynamy do was dzwonić i zapraszać was do pięciogwiazdkowych hoteli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Można już uznać, że to idealny hit na dziś, w dzień gorącego lata. Co prawda lato to astronomiczne, zaczyna się jutro, kalendarzowe pojutrze, ale już dzisiaj gorąco w całym kraju praktycznie. Uważajcie na siebie, dbajcie o nawodnienie, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i o to, żeby schować się od czasu do czasu w cieniu. Ale w sumie to czekaliśmy trochę na taką właśnie upalną letnią pogodę, prawda? A skoro weekend z początkiem lata, no to w wielu miejscach w naszym kraju dużo się dzieje, bo i noc kupały, i wianki. Na przykład w Warszawie dzisiaj wianki nad Wisłą, czyli bardzo duża impreza plenerowa. Od 13:00 piknik świętojański w Parku Fontan, a wieczorem koncerty polskich gwiazd doskonale znanych z anteny Radia SK2, bo między innymi pojawią się Beata Ibaim, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret czy Patrycja Markowska. Wstęp oczywiście wolny, a zaprasza Radio SK2. Jeżeli jesteście z Warszawy albo macie blisko, chcecie wybrać się na wycieczkę, to koniecznie to zróbcie.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
17: Wspaniale się to ogląda.
18: A jak smakuje?
17: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? Emanuela Kwaśniak. Jeżeli lubicie podróże, ale te opowiedziane niż odhaczone na mapie, to warto zajrzeć do Stanowowolskiej Biblioteki. W najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie z Tomaszem Oleksakiem z Niska, podróżnikiem i autorem książki Buty same nie chodzą. Będzie okazja, żeby posłuchać historii z wyprawy po Europie, Azji i Afryce, ale też o tym, co w podróżowaniu często najważniejsze, o ludziach i emocjach. Spotkanie we wtorek o 17 w Stanowowolskiej NBP.
21: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Problemy na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także w stronę Wrocławia pojedziecie tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
22: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
23: Dlaczego rower akurat?
24: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
25: 3, 2, 1, start!
21: A rowerowe rajdy czekają na Was również jutro.
0: To praktycznie końcówka wiosny, dlatego już przed 12 zagrałem hit w Dzień Gorącego Lata i w tej godzinie Radia Śniadaniowego też lato muzycznie witać będziemy, a to za sprawą pewnego hitu, który znamy od lat 90. Ale wcześniej powiem, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, nie będąc piłkarzem ani gwiazdą muzyki pop. Będzie też pewna śmierdząca sprawa. Michał Hanczak, zapraszam, tak czy owak.

0: Ania Karwan na antenie Radia SK2. To jej hit Tomi Graj. Grają piłkarze na mundialu, to znaczy nie nasi, ale wy możecie za to zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. W dodatku ze Sławkiem Peszko i wcale nie musicie być zawodowymi piłkarzami. Co więcej, nawet nie musicie być bardzo wysportowani. Dacie radę, a pierwszym etapem, żeby znaleźć się na tym narodowym, jest po prostu odgadnięcie brakującego, wygwizdanego słowa wypowiedzi wspomnianego Sławka. Potrzebujemy oczywiście 11 osób. Wczoraj jako czwarty do naszej drużyny dołączył Janusz, który o poranku bardzo dobrze odgadł wygwizdane słowo.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do
2: tańca.
3: Do tańca.
2: Tańca.
3: Do tańca? Na pewno?
2: Tak.
3: Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak.
3: jest! W końcu! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało.
2: Świetnie.
0: Janusz zgarnął tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Wtedy to fundujemy mu nocleg, może wpaść z osobą towarzyszącą. No i w naszej drużynie zagra na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. No i być może zgarnie 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna w całej zabawie. Od poniedziałku znowu szansa na to, żeby dołączyć do naszej drużyny, ale najpierw trzeba się zgłosić. SK2.pl to jest właściwy kierunek. Tam też czeka na was nowa zagadka od Sławka. To wy się zgłaszajcie, a ja mam już tutaj bardzo dobrych muzycznych zawodników, bo przed nami Mezo i Kasia Wilka, a zaraz potem Oskar Cyms.
4: SK2.

Nie ma miejsca jak dom, nie ma to jak mrozu, kiedy dookoła nas piekarnik. Trzymajcie się tam jakoś, nie dajcie się upałom. Mrozu w Radiu SK2 ze swoim nowym hitem, Michał Hanczak z tej strony. W Radiu Śniadaniowym teraz będziemy witać lato. Ja wiem, że to lato zaczyna się tak naprawdę astronomiczne. Jutro kalendarzowe, pojutrze, ale przecież jest upał i jest weekend, już można powiedzieć całkiem letni. Dlatego muszę wam zagrać jeden z hymnów lata, tych polskich, które znają praktycznie wszyscy od kilku już pokoleń, bo ta piosenka ma ponad 30 lat. Cofamy się do 95 roku. Wtedy to formacja Nieżywych Schabów nagrała kawałek pod tytułem Lato, który o mały włos, a wcale nie znalazłby się na płycie Fantomas. Jednak ktoś zdecydował, że ta piosenka na tej płycie znaleźć się powinna i miał rację, bo bardzo dużo się zmieniło w życiu członków tej grupy po wydaniu tego kawałka. Na przykład wcześniej grupa jeździła na koncerty pociągami, a po sukcesie hitu Lato kupiła sobie busa, a nawet czasami fundowała sobie bilety lotnicze. Co więcej, jeden z członków zespołu kupił sobie 3 zegarki naraz. Także rzeczywiście Lato okazało się wtedy bardzo owocne. Sam teledysk powstawał bardzo chałupniczo, a w sumie to garażowo, bo Marek Kościkiewicz użyczył swojego garażu, do którego członkowie zespołu przyjechali. Przyjechali też inni przyjaciele grupy, bardzo znani. Na przykład pojawił się Andrzej Piaseczny, dziewczyny z grupy Desu, bardzo popularne wtedy, Agnieszka Maciąg, która zagrała na akordeonie pożyczonym od Marka Sierockiego. Takie to były czasy, takie to są wspomnienia związane z hitem Lato, który zresztą dostał mnóstwo nagród. Wygrał różne tam plebiscyty na przebój lata, przebój roku i tak dalej. Miał też nominację do Fryderyków za piosenkę roku. Lato, lato wszędzie, za chwilę sobie razem możemy zaśpiewać, to znaczy ja wyłączam mikrofon, a wy śpiewajcie, gdziekolwiek jesteście. Ja poza anteną też śpiewać będę. Formacja Nieżywych Schabów już teraz w Radiu SK2 na taki dobry początek lata i wakacji za chwilę. SK2

0: dobrze wracać się do tej piosenki. Stanisław Sojka i Tolerancja na antenie Radia SK2. Jeżeli akurat teraz coś jecie, jesteście wrażliwi, macie też bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to ja z góry przepraszam i uprzedzam, że teraz będzie śmierdząca sprawa, ale bardzo ciekawa ze względów przyrodniczych. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego spore poruszenie, a to dlatego, że lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Nazwa cudowna, zapach nieco mniej, bo to jest naprawdę brzydki zapach, który ma przyciągać owady, opowiada Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga, już mówimy, czym to pachnie.
1: Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Prawdopodobnie dziwidło olbrzymie w pełni rozkwitnie albo jutro, albo w poniedziałek. Bardzo krótko będzie można podziwiać ten kwiat, bo rzeczywiście to jest krótkotrwała sprawa. Może i lepiej, bo smród też jest konkretny. Ale jeżeli ktoś ma okazję, ktoś może, ktoś jest ciekawy, no to kierunek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jak najszybciej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
14: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu w Radiu SK2 mówiłem wam o śmierdzącym dziwidle olbrzymim we Wrocławiu, a tymczasem Iwona, nasza słuchaczka, napisała do mnie wiadomość, że ona nie musi wychodzić z domu, bo przy dwójce dzieci i mężu to ona dziwidło olbrzymie ma co tydzień w łazience. No i góra prania na nią czeka. No to może być czasami prawdziwa broń biologiczna, trzymaj się tam dzielnie. Wszystkich was, którzy teraz piorą, sprzątają, robią jakieś bardzo ciężkie rzeczy, pozdrawiam. Za chwilę grać wam dalej będzie Kamil Kowalski, między innymi zagra hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Nareszcie. Od razu wam zdradzę, że w przyszłym tygodniu będzie można u nas upolować karnety na męskie granie. A ja pędzę dalej, no nie na koncert, a na zawody sportowe. Być może jeszcze z niektórymi z was w ten weekend spotkam się na Pustyni Błędowskiej podczas Małopolska Tour, czyli zawodów dla tych, którzy uwielbiają śmigać na rowerach. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by areszt zastosować.
12: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
11: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży, ale też bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko dzieje się w Centrum Expo 21.
13: Ja dostałem pozwolenie, aby grać Wam najlepsze polskie hity na ten długi weekend i mamy chyba, Agata, najcieplejszy moment dnia.
11: No chyba tak, cieplutko się zrobiło.
13: 13 i to jest przystanek tego, co czeka nas jutro i pojutrze, bo tak dochodzimy tutaj do wniosku, że jutro astronomiczne, a pojutrze już to kalendarzowe nam się zaczyna.
11: Czyli w pełni.
13: Lato...

0: puka, puka. Na zachodzie dziki żar z nieba leci ponad 30 stopni. To ten, kto wymyślił klimatyzację, powinien dostać Nobla.
1: Zdecydowanie tak, polecam.
0: Na ochłodę Urszula.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, no pozamiatali. W SC2 najlepsze polskie hity na weekend. Ela też napisała na Messengera, że dzisiaj ciężka praca, gruntowne sprzątanie łazienki ją czeka. A łazienka obok kotłowni, czarno to widzę. Ela, może się wydawać, że człowiek w takiej sytuacji jest w czarnej dziurze, ale po wszystkim...
2: SK2.
1: Zobaczysz. Łazienka będzie jaśniejsza od prognozy pogody i to na cały tydzień. Sasza Strunin to nic, kiedy płyną łzy. Przy sprzątaniu to przecież przyjemność.

razem z tobą. Sobotnie porządki Vest 2 i z Dawidem Podsiadło, u którego pełna mobilizacja. Testy świateł, dźwięku, ekipy pracują na pełnych obrotach, bo o 21:00 Dawid Podsiadło da koncert na skręconej obrotowej scenie. Rozkręci na pewno publiczność w Gdańsku. W SC2 hity, które wkręcają się w głowę. Idealne też do skręcania, ale biegania razem za nią wyszkoni. W ten weekend z SK2.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygieł w SC2 i Adrenalina. Policja interweniowała w sprawie mężczyzny, który chciał wejść do urzędu wojewódzkiego przez wentylację, czytam. A niełatwiej by było przez okienko?
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
12: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
13: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
12: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
13: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
14: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
17: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
21: I po reklamie.

0: Przy takich hitach zamiata się tylko kapciami i to tak, że aż dziurę w pięcie można zrobić. Już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, a w nich Agata powie wam o tym, że pogoda, no, rozkręca nam się. Są alerty burzowe.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Dziecięce talenty znów wyjdą na scenę. Już jutro Park Miejski w Nisku zamieni się w miejsce pełne muzyki, kolorów i kreatywności podczas szkatuły przeglądu sztuki dziecięcej i młodzieżowej. Na scenie zaprezentują się uczestnicy zajęć Niżańskiego Centrum Kultury. A oprócz artystycznych występów organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje. A jak ja tego dowiecie się już jutro. Start o 15 w Parku Miejskim w Nisku.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Brawa dla naszych. Mamy kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju. Jutro zmierzą się z Kanadą. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, a wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
12: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
11: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z ponad 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.
13: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
14: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
15: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
11: Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rodzinne rajdy czy rowerowe show.
16: Świetna pogoda, żeby wskoczyć na rower i złapać troszeczkę opalenizny. W kalendarzu też mamy dzisiaj 20 czerwca Światowy Dzień Żonglerki. Ja od razu się przyznaję, żonglować nie potrafię. Agata, ty?
17: Nie bardzo, nie.
16: O, czyli jak mamy ten sam talent do żonglowania obowiązkami. Bo tymi...
17: Zwłaszcza wykonywanymi przez męża, to tym, to umiem.
16: Tak,
17: no,
16: tak. I to codziennie. I one czasem wszystkie spadają naraz jak te piłeczki.

0: To u ciebie mąż, tak? Wykonuje mąż. Wszystkie obowiązki.
1: Mężu, już jadę, czekaj, kolejne będą żonglerki.
0: Dobra. Zrób dla niej herbatę z imbirem, smolasty Wesce 2. W ten

0: Po prostu bądź, no i możesz oglądać też mecz. A Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to dzisiaj nas czeka. Takie mundialowe spotkania za oceanem, a my w SC2 czekamy na mundial na narodowym, bo chcemy zagrać razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK Karniaki Cup. Tak się nazywa nasza zabawa, do której możesz dołączyć już teraz na sk2.pl. I tak też zrobili Emilia, Paulina, Kamil i Janusz. Oni wskoczyli do naszej ekipy, której trenerem jest Sławek Peszko. Zgłosili się na sk2.pl, a my zadzwoniliśmy. Oni odgadli wygwizdane słowo Sławka Peszki. I jeżeli tak samo zrobicie w poniedziałek, dołączycie do finału SK Karniaki Cup. To ja już dzisiaj wam podpowiem, jak brzmi to słowo. Znaczy nie powiem wam, jak brzmi to słowo wygwizdane, ale żebyście się mieli czas zastanowić przez cały weekend, co to za słowo jest. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No właśnie. I teraz myślcie, macie czas do poniedziałku, sk2.pl, SK Karniaki Cup, tam się zgłaszacie, a potem w poniedziałek, jak zadzwonimy do ciebie, musisz zgadnąć to wygwizdane słowo i skakujesz do naszej drużyny. A, i uwaga, jak będzie zgrupowanie, to stawiamy naszej drużynie eskowej hotel, dajemy 1000 zł za skórniaczków tak zwanych, czyli na wydanie, gdzie tam chcecie, tak zwane kieszonkowe, a jeszcze będzie turniej strzelania karniaków. Ten, kto będzie strzelał najlepiej, zgarnie 10 tysięcy złotych.
2: SK2.
0: I osobę towarzyszącą też można zabrać. Załap się do reprezentacji SK2. SK Karniaki Cup. Wyjdź na boisko z nami. Bywa.

0: to teraz powspominamy sobie. Ciekawe, jakie wydarzenia i z jakiego roku. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Łoch, ubierzcie się, ale mamy zimę i to jeszcze mamy zimę stulecia w Polsce, bo wylądowaliśmy w 1978 roku. Roku to, kiedy na dach świata Mount Everest bez butli z tlenem weszli pierwsi alpiniści. Amerykanie wystrzelili wtedy na orbitę naszpikowaną pierwszymi systemami GPS satelitę, a w Polsce wystrzeliła popularność zespołu 2 plus 1. 48 lat temu zabrał nas windą do nieba.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co ciekawe, ta piosenka przez lata była hitem weselnym. Pewnie kojarzycie. Czasami też się już jeszcze ją puszcza, choć tak naprawdę opowiada dość smutną historię niespełnionej miłości. 2 plus 1. Windą do nieba w naszym wehikule czasu w SK2.

0: aspektu z jeden moment, to jeszcze tak na moment zaglądamy do kolorowej prasy dzisiejszej. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Agata Młynarska, jest Maja Jeżowska, doda również nagłówek: gwiazdy młodnieją z wiekiem. No, nie ma się co dziwić. Każda chce przecież błyszczeć jak najdłużej.
1: SK2.
0: Tak jak Aga Chylińska, która już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie.
6: I po reklamie.

0: ST2 Lady Punk i panowie dzisiaj pewnie będą jakiś urodzinowy torcik wcinać w kształcie płyty, ponieważ to właśnie dziś mijają 43 lata od wydania ich debiutanckiej płyty, która nosi taką samą nazwę jak zespół, czyli Lady Punk. Ten kawałek to Zostawcie Titanica, ja was na chwilę zostawiam, ale wracamy o godzinie 15 w ST2 do was z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
0: Deszczowy pierścień wokół Krakowa grzmi również w zachodniej Polsce, ale jeszcze po południu znajdzie się chwila na leżak i to co najlepsze w SC2, wichry i burze.
21: Najlepsze polskie hity.
0: Jak śpiewa Beata, wichry i burze, to wszystko by znów wiedzieć, że...

przyjemne bzyczenie w Este, dwa weekendowe. Kuba i Kuba, na balkonie stygnie lato i latają komary. Naukowcy, czytam w internecie, twierdzą, że podobno osoby, które piją piwo, są dla komarów bardziej atrakcyjne niż abstynenci. Komary wolą taką krew. Po takim ukąszeniu na nodze bąbel, a komar na bąblony.

0: Nowy rozdział w robieniu muzyki przez Artura Rojka. Jeden z jego muzycznych elementów w SC2 w objęciach. Nowość, która znajdzie się na powakacyjnej płycie Artura.
1: SK2.
0: A teraz szybka akcja ratunkowa. Z Kaśką Cerkwicką wysyłamy SOS. Możecie takiego wysłać SMS-ka z treścią SOS. Jak załóżmy mąż albo żona jest na zakupach, SOS, kub lody dla ochłody, budka suflera jeszcze za chwilę, ratujmy co się da w SC2.

0: Jakbyśmy przemierzali amerykańskie stepy z Lanberry i Tripsem w SC2, dzięki powiedział też Donald Trump, czytam w internecie, bo dostał kolejny prezent. Nowy samolot Air Force One od Kataru i powiedział, że byłoby głupotą odmówić. Ja, no, odmówiłbym. Nawet nie myślę, ile kosztuje ubezpieczenie takiego samolotu.
1: SK2.
0: Pewnie niebotyczne pieniądze. Bledka, komu miałabym powiedzieć już za chwilę w SC2?
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: I to jest piękna gra!
24: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
23: Tak, wiedziałem!
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Można jej słuchać o wiele częściej w radiu. Nie tylko co tydzień kołysząca w SC2 Ania Karwana, za chwilę akcja. 16 i rozbijamy bank z Sylwią Wrzeszczak.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Emanuela Kwaśniak. Silniki sprzed lat, błyszczące karoserie i klimat dawnej motoryzacji znów wracają nad zalew Podwolina. 28 czerwca odbędzie się 6. wystawa samochodów i motocykli zabytkowych w Nisku. Na miejscu będzie można zobaczyć klasyczne auta i motocykle, porozmawiać z właścicielami i poczuć atmosferę motoryzacyjnej podróży w czasie. To wszystko 28 czerwca. Start o 13 nad zalewem Podwolina w Nisku.
5: Leżak i plaża. Tak jest w Trójmieście, tu prawie 30, jak na wschodzie, a nad resztą kraju powyżej 30. Słońce idealnie, ewidentnie przygotowuje się do wakacji. Wakacje. Jedyna rzecz, za którą nie trzeba było płacić za dzieciaka.

0: Nowa piłka, ciekawe, kontrowersyjne spotkania, między innymi Turcja-Paragwaj. Paragwajczyk, czytam, dostał czerwoną kartkę, ale za co? Za to, że miał zakryte usta. Mówił coś do zawodnika drużyny przeciwnej, no i miał zakryte usta dłonią. Sędzia to widział, wyjął czerwoną kartkę, bo tak nie wolno. Sędzia potrafi czytać z ust i on musi widzieć, co piłkarze mówią do siebie.
1: Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Finalnie Paragwaj wygrał z Turcją 1-0, no ale grał w osłabieniu.
2: SK2

0: A to teraz łapiemy oddech i wskakujemy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Pamiętacie czasy, kiedy pojawił się pierwszy Walkman? No, mnie jeszcze na świecie nie było, jak pojawił się ten pierwszy. Ale wiem, że to cacko chciał mieć wtedy każdy w 1979 roku. To te czasy, kiedy każdy też chciał wrzucić do Walkmana kasetę z Anną Janter. Bo właśnie 47 lat temu we współpracy z Budką Suflera stworzyła ten numer.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, chyba że w SK2 najlepsze polskie hity Anna Jantar w wehikule czasu.

0: chociaż wiem.
1: Kasia Pop Owska, bo lubi pop. I przyjdzie taki dzień w SC2. Dzień lata po weekendzie na pewno, a 30 czerwca przyjdzie taka noc. Artykuł mi wyskoczył, że 30 czerwca w nocy na niebie zobaczymy tak zwany truskawkowy księżyc. Pięknie będzie wyglądał. To będzie też idealna sytuacja, aby zaaranżować randkę. O, stolik, niebo pełne gwiazd i wisienka na torcie. Truskawkowy księżyc.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jak

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
16: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
15: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
16: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
17: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
18: I po reklamie.

0: nigdy nie ma. Dzieci, to jesteśmy w ST2 razem z wami, oczywiście, jak aniołki grzeczni, jak Antonina van Dessel, która już tutaj za chwilę przejmie stery i będzie dla was grać najlepsze polskie hiciory. A że dzisiaj jest Światowy Dzień Surfingu, czyli to są tak zwane deski, na których się pływa, to pewnie będzie sztachet party. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: dostępności od sklepu Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: W tę jakże gorącą czerwcową sobotę wybiła punktualnie godzina 17 na zegarach Eski 2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i obiecuję, że będę wam puszczać tutaj najlepsze polskie hity, ale oprócz tego w tej godzinie zdradzę wam sposoby na upały, jak skutecznie się schłodzić, tak domowymi sposobami. No to co, zaczynamy?

my doczekaliśmy się. Upały wreszcie zameldowały się w Polsce. No i powiem wam, że wyrobiły się dosłownie na ostatnią chwilę, no bo już jutro, 21 czerwca, startuje astronomiczne lato w końcu. No i pogoda najwyraźniej sprawdziła kalendarz, no i stwierdziła... No dobra, no to już niech będzie. Na szczęście, słuchajcie, są proste sposoby na ochłodę. Podstawa to nawadnianie oczywiście, a nic nie smakuje latem tak dobrze jak domowa lemoniada oczywiście. I tutaj prosty, szybki przepis. Cytryna, odrobina miodu, dużo kostek lodu. No i voilà, gotowe. Świetnie też na upały sprawdzi się schłodzony arbuz. Chłodzi, nawadnia, no i można go jeść praktycznie bezkarnie, bo to jest praktycznie sama woda i nie ma kalorii. A jeżeli komuś nadal będzie za gorąco, no to spokojnie, bo za kilka miesięcy przypomnicie sobie te temperatury i powiecie: ach, wtedy to było pięknie. SK2. Dlatego korzystajmy z upałów, a muzycznie już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój.

0: Przed chwilą Bletka zachęcała nas do tańca, więc jeżeli w rytm tej piosenki pomyśleliście, no fajnie byłoby dzisiaj gdzieś potańczyć, no to mam dla Was gotowy plan na ten ciepły, przyjemny i sobotni wieczór. Chociaż noc kupały wypada dopiero jutro, to jej świętowanie w większości dużych miast w Polsce zaczyna się już dzisiaj. To jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych z początkiem lata, no a w wielu miastach w całej Polsce odbywają się tak zwane wianki z tej okazji. I są koncerty, warsztaty, wspólne wyplatanie wianków oczywiście i puszczanie ich na wodzie, pokazy i sporo letnich atrakcji pod gołym niebem. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to właśnie znalazłam Wam jeden i to bardzo dobry. Nie dziękujcie, no po prostu korzystajcie z lata, bo wiecie jak to jest. Ono jak zwykle minie szybciej niż zdążymy się nim nacieszyć, więc trzeba korzystać.
1: SK2.
0: A u nas już teraz Lemon i numer napraw.

0: No i tak właśnie wam gramy. To była Lanvery, Ostatni most. No a słuchajcie, każdy z nas zna ten moment, kiedy idziemy z siatką pełną butelek i puszek do recyklomatu. No i oczywiście recyklomat zapchany. Albo nie działa, albo kolejka jak w sklepie w sobotę przed zamknięciem. Trochę nerwów, trochę noszenia i myślę, czy to w ogóle ma sens. No powiedzcie mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał. Ja na przykład dzisiaj rano zwątpiłam w sens życia przy recyklomacie. No a tymczasem uczniowie z Lublina pokazali, że z tego może wyjść coś naprawdę, ale to naprawdę wielkiego. Przez prawie 14 godzin wrzucali butelki i puszki do recyklomatu, a ze zwrotu kaucji zebrali prawie 20 tysięcy złotych. I co ważne, te pieniądze przeznaczyli na rehabilitację swojej koleżanki. Ich akcja została też zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa i to jest naprawdę coś wow! No i nagle coś, co zwykle nas mega irytuje, stało się świetnym pomysłem na działanie i realną pomoc. Oczywiście wielkie brawa za inicjatywę, wytrwałość, no i za to, że z zapchanego automatu da się jednak zrobić coś naprawdę, ale to naprawdę dobrego. No i o to chodzi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
11: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
14: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
13: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
14: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
15: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
16: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w sobotę duet idealny Sanach i Krzysztof Zalewski, Eviva Larte. A po 18 w SC2 nie zwalniamy oczywiście tempa i lecimy dalej z najlepszą polską muzyką. I na początek Michał Szczygieł, Męskie Granie Orkiestra 2026 i Sylwia Grzeszczak. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 18 w sobotę 20 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam dzień dobry, dobry wieczór, bo za oknem pięknie, jasno i ciepło. No i oprócz najlepszych polskich hitów, w tej godzinie powiem Wam, co możecie zrobić, żeby pławić się w luksusie w zbliżające wakacje, nadchodzące wakacje z SK2.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
0: A na początek Michał Szczygieł i jego spontan. Spontan najlepszy zawsze.
13: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Polska jest najfajniejsza, w której do wygrania są pobyty w najlepszych 5-gwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w całej Polsce. Góry, Mazury, morze, wszystko co tylko chcecie. I zaczynamy od naprawdę mocnego otwarcia. Jako pierwszy do wygrania wjeżdża hotel dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, a dalej same luksusowe obiekty rozsiane po całej Polsce, w których odpoczynek, no słuchajcie, naprawdę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jakby będzie tam luksusowo. I co ważne, to nie tylko komfort i piękne widoki, i spa, i jacuzzi na świeżym powietrzu, ale też prawdziwe kulinarne rarytasy. Sprawdziłam w dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, w tym hotelu, ravioli z cielęciną, tatar z łososia. Ach, czego tam nie masz, się obśliniłam. No, brzmi tak dobrze, że naprawdę robi się głodno od samego słuchania. A zasady, żeby wybrać się do tych luksusowych hoteli, są proste. Zgłaszacie się na stronie sk2.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony wakacyjny zakątek w Polsce, no i możecie trafić do naszego antenowego quizu o Polsce. No a stamtąd to już tylko krok do luksusowego wypoczynku. Więc krótko mówiąc, wakacje same się nie zaplanują, ale z radiem SK2 mogą być naprawdę, no, na najwyższym poziomie. Więc co, do dzieła!

0: wehikuł czasu.
1: Halo, halo, my wsiadamy do naszego radiowego wehikułu czasu i robimy szybki teleport do roku 1984. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Michael Jackson właśnie podbija listy przebojów po premierze Thrillera, a Apple pokazuje swój pierwszy komputer Macintosh, który, no, zmienia sposób myślenia o technologii. W Polsce z kolei rodzą się przyszłe gwiazdy, m.in. Robert Kubica, a kilka lat później Monika Brodka. No i w tym całym klimacie dzieje się też coś muzycznie absolutnie wyjątkowego. To właśnie 1984 i skóra zespołu IARL, nagrana w legendarnym studiu radiowej Trójki. No i numer szybko trafia na antenę i zostaje tam na mega długo. Spędza na liście przebojów programu trzeciego aż 32 tygodnie, z czego kilka razy melduje się na samym szczycie. I to jest taki kawałek o młodym chłopaku w skórze, który w jednej chwili zostaje oceniony przez tłum. I historia niby prosta, niby banalna, ale bardzo mocna, bo pokazuje, jak łatwo przypiąć komuś łatkę tylko przez wygląd. Trochę ulicznego klimatu, trochę buntu i charakterystycznego brzmienia, które wtedy bardzo wyróżniało się na tle wszystkiego. I tak właśnie skóra stała się jednym z tych numerów, które nie tylko grały w radiu, ale naprawdę zapisały się w historii polskiej muzyki.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Zatem już teraz w radiu SK2 IARL, no i numer skóra. Posłuchajmy.

0: to w Radiu SK2 był zespół T-Love i nie. A ja powiem wam teraz tak, bo będzie coś z naszego show biznesowego podwórka. No i trzeba przyznać, że nasi to potrafią się bawić i wyglądać jak z czerwonego dywanu. Z zasadą albo grubo, albo wcale. I tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Mediolan i pokaz Dolce & Gabbana, gdzie pojawili się Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. I jak to u nich pełna klasa, światowy poziom, no i zero przypadkowości. Robert po raz kolejny pokazuje, że nie tylko na boisku gra w najwyższej lidze, ale i w modzie i stylu. Ania wystroiła się w prześwitującą suknię za około, no takie tam wiecie, 20 tysięcy złotych. Z kolei Robert ubrany był w białą koszulę na krótki rękaw, bordowe spodnie, no i całość zwieńczył mokasynami. No pięknie wyglądali. No i ci to potrafią się bawić, oczywiście. Całość zobaczycie w mediach społecznościowych Ani. Od przygotowań aż po imprezę, zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie ma w internecie, no to znaczy, że po prostu tego nie było. I tak sobie myślę, że no, jedni zastanawiają się, co na siebie włożyć do sklepu po bułki, a inni planują stylizację na Mediolan. No i to się nazywa różnica poziomów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.

0: Na zegarach za moment wybije godzina 19, a to była grupa ONA i ich numer Drzwi. Po 19 SK2 oczywiście zapewnia Wam dalej najlepsze polskie hity i na początek Sylwia Grzeszczak, Gabriel Fleszar i Sanach z Vito Bambino. Rozkręcać potem będziemy się jeszcze bardziej, więc no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru na taki sobotni, letni, ciepły wieczór, no niż SK2. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: I po reklamie.
0: Dobry wieczór, na kilka chwil po godzinie 19. Formalnie mamy wieczór, a wizualnie nadal dzień i my się tego trzymamy i zamierzamy korzystać. A jak dorzucicie do tego jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam Radio SK2, no to robi się sobotni wieczór letni i idealny. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Oj, kiedyś się oszukam i włączę mikrofon i usłyszycie, jak śpiewam. No ale nie da się nie śpiewać. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku w Radiu SK2. Ale nie o tym, nie o śpiewaniu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Surfingu, czyli moment, w którym wszyscy myślą o falach, desce i oceanie. No ale słuchajcie, spokojnie, zanim ktoś zacznie pakować deskę i szukać oceanu, przypominam, surfować można też bez wody, a w praktyce większość z nas i tak surfuje, ale po internecie. Scroll, klik, przewijanie, no i nagle człowiek nie wie, kiedy minęło pół dnia. No i tutaj pójdę o krok dalej. Przeanalizowałam sobie ten dzień surfingu. No i mam swoją wersję, słuchajcie. My surfujemy w Radiu SK2 po polskiej muzyce. Tutaj fale są inne. Jedna piosenka goni drugą, a człowiek daje się po prostu ponieść rytmowi. No, więc skoro już jesteśmy na tej fali, no to teraz w Radiu SK2 Virgin i dwie bajki. No to posłuchajmy.
1: SK2.

Może nie była to taka wesoła piosenka, ale jednak z motywem tańca, więc idealnie na sobotni wieczór. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu SK2. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze i to dosłownie, bo właśnie jesteśmy na żywo przy meczu Holandia-Szwecja, który się mocno rozkręca i robi się tam no naprawdę gorąco, bo na tablicy już 2-0 dla Holandii. No i nasi co prawda na tym turnieju nie grają, ale to wcale nie znaczy, że u nas będzie cisza piłkarska, bo my gramy swoje i to u siebie na pełnym stadionie emocji. Przed Wami SK Karniaki Cup w Radiu SK2 z ambasadorem akcji Sławomirem Peszko, który no wie o futbolu i dobrej zabawie chyba wszystko. Zgłaszacie się przez stronę sk2.pl, zgadujecie brakujące słowo w zagadkach, no i trafiacie do naszej antenowej gry. I już mamy pierwsze transfery, w naszej drużynie mamy już 4 osoby, a kolejne miejsca nadal czekają na zawodników z dobrą intuicją i jeszcze lepszym refleksem. No a co do nagród, bo to jest najważniejsze, nie? Na najlepszych czeka wyjazd na PGE Narodowy na wielki finał SK Karniaki Cup, spotkanie ze Sławomirem Peszko, no i ekipą Radia SK i SK2. 1000 zł kieszonkowego, wspólne oglądanie meczu 1/8 Mistrzostw Świata w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych, no gdzie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, więc myślę, że całkiem spoko, a dodatkowo świetna zabawa. No więc pamiętajcie, mundial może jest gdzie indziej, ale karniaki strzelamy u siebie z Radiem SK2 na Narodowym z emocjami, które grają do ostatniego gwizdka. No to co, jedziemy!

0: No to był numer idealny na takie wakacyjne, letnie chillowanie. Sarsa jak w filmie w Radiu SK2. No a u nas jest w Polsce jak w filmie, tylko takim kulinarnym, dlatego że sezon na warzywa i owoce rozkręca się na dobre. No i w tym roku w knajpach i na talerzach rządzi jeden niepozorny hit, czyli tam-tara-tam-tam, bób. No i słuchajcie, czego ja nie widziałam z bobu? Chipsy z bobu, pasty, kremowe zupy, makarony. Wszędzie go pełno i wygląda na to, że awansował do ligi premium letnich przekąsek. Za te dania trzeba zapłacić naprawdę krocie. No a najprościej, no to wiadomo, klasyka. Osolona woda, gałązka koperku i mamy gotowy smak lata i mało kalorii. A jeżeli ktoś z Was lubi wersję taką bez liczenia kalorii, to od siebie polecam bób podsmażony na maśle z przyprawami. Może to nie jest fit, ale znika w sekundę. To jest po prostu pyszności. No i prawda jest taka, że z bobem jest tak, że jak już się zacznie go jeść, to naprawdę bardzo ciężko skończyć. No i widzicie, i tyle. Miska bobu i nagle dzień robi się lepszy i daje tyle szczęścia. A w Radiu SK2 za moment muzycznie takie trochę rytmy bardziej mroczne. Metzner i jego numer Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
1: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Zespół Szkół Wieżowym imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry duecik. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 20. Daria Zawiałow i Artur Rojek, numer Dziwna. Po 20 na start Perfect, Sobel, Lady Punk. Ach, będzie bardzo dobrze. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Korzystajcie koniecznie z tej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie. Buziaki, pa!
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
0: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: SK2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Nowa Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.